Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Dziś Kościół obchodzi święto świętej Brigidy, zakonnicy i patronki Europy. Święta Brigida zmarła 23 lipca 1373 roku w Rzymie, gdzie spędziła ostatnie lata życia. Angażowała się w działalność na rzecz pokoju i jedności w Europie. Jej pełne pobożności życia ukazuje, jak ważna jest współpraca między narodami dla wspólnego dobra. Uczestnicząc w dzisiejszej Eucharystii, Bożemu Miłosierdziu polecamy zmarłą Krystynę Mazurek. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do ołtarza Pańskiego. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszył myślą, mową, uczynkiem i zaniedbani. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasz. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Chwalę Boga Ojca. Módlmy się. Panie nasz Boże, to objawiłeś świętej Brygidzie tajemnicę nieba, gdy rozważała mękę Twojego Syna. Spraw, abyśmy mogli się radować, gdy nam objawisz swoją chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Galatów. Bracia, ja dla prawa umarłem przez prawo, aby żyć dla Boga. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i sam siebie wydał za mnie. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we mnie, a ja w was będę trwać. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Oto słowo Pańskie. Latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeśli nie trwa w innym krzewie. Tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Słowa wzięte z obserwacji przyrody nie potrzebują jakichś dodatkowych wyjaśnień. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus kilka razy używa zwrotu: trwać we mnie. I nie czyni tego przypadkowo, bo chodzi tu o rzecz zasadniczą dla każdego jego ucznia, który powinien pamiętać, że nie może przynosić owocu bez życiodajnego zjednoczenia z Panem. Jeśli by ktoś zapytał, na czym konkretnie ma polegać to zjednoczenie, można odpowiedzieć, że chodzi o ciągły stan łaski uświęcającej w naszym życiu, który pozwala nam na codzienne przyjmowanie Komunii Świętej. Niektórzy mogliby powiedzieć, że to zbyt wysoka poprzeczka dla przeciętnego wierzącego. Jednak tak nie jest, bo to właśnie tego wymagał od nas Pan Jezus. Co więcej, stawia to jako warunek przynoszenia dobrego i obfitego plonu. Nie oznacza to, że taki wierny jest całkowicie bez skaz. Taki przywilej to tylko miała Matka Boża. Wszyscy inni, nawet najwięksi święci, mieli swoje słabości, z którymi podejmowali ciągle duchową walkę. Niech więc nie zniechęca nas fakt, że staramy się wyeliminować jakąś naszą wadę już od dłuższego czasu i nie jesteśmy w stanie tego uczynić. Jest to znak, że nasze trwanie w Chrystusie jest ciągle za słabe i że w niektórych sytuacjach odrywamy się od winnego krzewu, ale nie wolno zaprzestawać wysiłków. W życiu duchowym

0: Często właśnie sama walka jest ważniejsza od zwycięstw, bo te przychodzą rzadko i to dzięki łasce Boga. Chodzi przede wszystkim o ciągły trud podejmowany w łączności z Panem, ponieważ tylko od Niego możemy otrzymać pomoc i odpowiednie siły. Beze mnie nic nie możecie uczynić. Moi drodzy, tylko w łączności z Jezusem możemy przynieść owoce, które zaskoczą nas samych, tak jak to było w przypadku patronki dnia dzisiejszego, świętej Brygidy Szwedzkiej, królowej matki ośmiorga dzieci, mistyczki, doradczyni papieży, autorki głębokich rozważań i modlitw, założycielki zakonu. Aż trudno uwierzyć, czego może dokonać jeden człowiek, jeśli trwa w Chrystusie. Moi drodzy, prośmy za wstawiennictwem patronki dnia świętej Brygidy, by wyprosiła nam ufność i wierność w naszym trwaniu przy Panu Bogu. Amen. A teraz z wiarą i ufnością przedstawmy Panu Bogu nasze intencje. Módlmy się za Kościół, aby inspirując się przykładem życia świętej Brygidy oraz głosząc Ewangelię miłości i pojednania, był autentycznym świadkiem pokoju i jedności między narodami. Ciebie prosimy. Zarządzających naszą ojczyzną i wspólnotami lokalnymi, by dążyli do pokoju i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Za powołanych do kapłaństwa i życia konsekrowanego, aby z radością odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa i poszli za Nim. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny naszej parafii, by wzrastały w miłości wzajemnej i wierze, wychowując dzieci w duchu modlitwy i służby Bogu. Ciebie prosimy. Za zmarłą Krystynę Mazurek, aby dostąpiła wiecznej radości w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, uczestniczących w tej świętej liturgii, abyśmy zainspirowani przykładem życia świętej Brygidy pełnili z oddaniem naszą codzienną posługę, dochowując wierności Bogu i służąc drugiemu człowiekowi. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, który powołałeś świętą Brygidę, by była światłem dla Europy, wysłuchaj naszych modlitw i daj nam łaskę wierności w służbie Tobie i bliźnim. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
1: Jesteś, Panie, winnym krzewem.

0: wołać.
1: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę na cześć i chwałę swojego, a także na pożytek nasz. Boże nieskończenie dobry, dzięki Twojej łasce święta Brygida oczyściła się z nałogów grzesznego człowieka i przyodziała nowego stworzonego na Twoje podobieństwo. Spraw, abyśmy się odnowili, podobnie odnowili i godnie złożyli Tobie ofiarę pojednania przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen.
1: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Brygidą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

0: chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien. Przyszedłem wypowiedź tego słowa. Będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie udzielasz nam swojej mocy. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Brygidy zawsze szukali przede wszystkim Ciebie i wśród świata nosili w sobie wizerunek

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek groźny pożar w Warszawie, płonie jeden z salonów samochodowych na stołecznym Brudnie. Kłęby dymu widać z odległości kilku kilometrów. Informacje o pożarze dostaliśmy od naszych słuchaczy. Wiadomo, że są problemy komunikacyjne w okolicy. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. A w wiadomościach teraz Argentyna. Tamtejsza prokuratura poszukuje 45-letniego Polaka podejrzanego o zabójstwo swojej partnerki. To 38-letnia mieszkanka Kordoby. Władze zwróciły się do Interpolu o międzynarodową pomoc w zatrzymaniu Jana K. Ciało kobiety znaleziono 15 lipca. 38-latka pozostawiła 5-letnią córkę, która według ustaleń śledczych przebywała w mieszkaniu w chwili śmierci matki. Dziewczynka jest teraz pod opieką członków rodziny. We Francji w przyszłym tygodniu stery przejmie Zinedine Zidane. Kiedyś wybitny piłkarz we wtorek ma zostać zaprezentowany jako nowy selekcjoner reprezentacji trójkolorowych. Nieoficjalnie Zidane już miał podpisać kontrakt obowiązujący do Mistrzostw Świata w 2030 roku, a do swojego sztabu zaprosił asystentów, z którymi pracował przed laty w Realu Madryt.
1: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Biskup Marek Solarczyk modlił się z wiernymi w kościele świętej Marii Magdaleny we Wrzeszczowie w powiecie radomskim. 505 lat temu parafia została erygowana, a 105 lat temu został poświęcony kościół.
2: Pewien obraz tego ponad 5 wieków historii naszej parafii. Byli ci, że to nieśli i przeżywali w swoich czasach. Dzisiaj my to niesiemy i staramy się kształtować tych, którzy poniosą dalej.
1: Na koniec głos zabrali przedstawiciele parafii.
3: Obecność Twoja, księże biskupie, jest dla nas bardzo ważna i bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Jest znakiem jedności Kościoła, ale też impulsem do dalszego wzrastania w wierze.
1: Trwa modernizacja wszystkich przyszkolnych orlików w Radomiu. W zeszłym roku zostały wyremontowane boiska piłkarskie i zamontowano nowe oświetlenie. W tym roku przyszedł czas na boiska wielofunkcyjne, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
4: Przypomnę również, że trwa budowa największego w mieście orlika. Ten orlik jest zlokalizowany przy PSP numer 14 integracyjnej przy ulicy Wierzbickiej i tutaj prace również zmierzają ku końcowi.
1: I jeszcze jedna smutna informacja. 17 lipca zmarł ksiądz kanonik Jan Rudniewski, emeryt. Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w najbliższy piątek, 24 lipca o godzinie 11 w parafii pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Kostomłotach w diecezji kieleckiej. Po mszy świętej nastąpi pochowanie ciała na cmentarzu parafialnym.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, za 27 minut siódma.
7: Dobry, a o czym myśli Tomek od samego rana?
6: O zaskakującej propozycji dla Gianniego Infantino.
7: To o tym będzie za chwilę, teraz Harold Faltermeier, no i będzie też szczerze obiecana wcześniej Dove Alla Amore.

0: to była Szer Radio Plus za 19 minut, 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Donald Trump ma genialny pomysł, to jego słowa. Chce, by szefem ONZ został Gianni Infantino, który teraz kieruje światową piłką. No co ten Trump? Chce, żeby w normalnym życiu Hiszpania, która tak mu zaszła za skórę, pokonała Argentynę, jego ulubieńca Javiera Milei? Chce, żeby Anglia z Francją okładały się bez opamiętania, jak w dawnych wiekach? Widzi swoją Amerykę Great Again, nie dającą rady niewielkiej Belgii? No a chociaż to może dla nas dobre, że to Unia znów będzie wielka. Ale tak naprawdę Trumpowi marzy się świat, w którym on sam będzie mógł cofnąć każdą czerwoną kartkę, a my w trakcie meczu będziemy oglądać reklamy.
3: Radio Plus Radom.

0: 40 kg 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kg. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: I latają po winogrona jasne w supercenie tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan teraz tylko 1,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Szynka wieprzowa 55% taniej, 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 25 lipca. Cena przed obniżką 17,99.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Nice Story i oczywiście Papa Dance na antenie Radio Plus. Za 7 minut będzie godzina 7, no i czas na spotkanie z historią.
1: No może nie wszystkie historie były naj, ale posłuchajmy, co wydarzyło się 23 lipca. Artur Moczarski opowie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 23 lipca 1431 roku rozpoczął się sobór w Bazylei, podczas którego podkreślono przewodnią rolę papieża wobec całego kościoła. Tego dnia w roku 1914 Austro-Węgry wystosowały wobec Serbii ultimatum po zabójstwie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda w Sarajewie. Był to kolejny krok ku I wojnie światowej. Także 23 lipca, ale w roku 1373 zmarła w Rzymie Brygida Szwedzka, wdowa i mistyczka, którą święty Jan Paweł II ogłosił później współpatronką Europy. Nie bała się ani papieży, ani królów, ani krzyżaków. Pochodziła z Uppsali, a gdy miała 14 lat wyszła za mąż i było to bardzo udane małżeństwo. Przez 28 lat z Ulfem Gotmarsonem doczekali się 8 dzieci. Jedna z córek, Katarzyna, została świętą. Po śmierci męża Brygida rozdała majątek i założyła zakon Najświętszego Zbawiciela, znany jako Brygidki. Znana była z niezwykłych objawień, które spisywała przez lata i które później stały się jednym z najważniejszych źródeł średniowiecznej mistyki chrześcijańskiej. Zmarła tuż po powrocie z pielgrzymki do Ziemi Świętej, do której wyruszyła mimo swoich 70 lat i słabego zdrowia. Podobno sama przepowiedziała dzień własnej śmierci. Już w roku 1391 Bonifacy IX ogłosił ją świętą, a 27 lat temu, jak wspomniałem, święty Jan Paweł II ogłosił świętą Brygidę współpatronką Europy razem ze świętą Katarzyną ze Sieny i świętą Teresą Benedyktą od Krzyża.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za dwie minuty będzie godzina 7:00 wakacyjnie dzisiaj na naszym profilu facebookowym. Przepraszamy, że wampir się pojawił.
1: Oj, tam wampir, no blady po prostu jest jakiś taki, no.
0: I nagle pojechał nad morze. Wygląda jeszcze trochę nieurlopowo, ale to się zmieni. No właśnie, kiedy pracujesz na nocki i w końcu pojedziesz na wakacje, a wy napiszcie do nas, czy wyjazd wakacyjny naprawdę stawia na nogi. Jak się tak zapracuje od poniedziałku do piątku czy soboty, od rana do wieczora, co wam daje taki wakacyjny wyjazd?
1: Napiszcie nam o tym, jesteśmy bardzo ciekawi. Za 7:02 czas na wiadomość.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16:00 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom. Radio Plus.
1: Duży pożar w Warszawie, pali się warsztat samochodowy na Stołecznym Targówku. Ta informacja na początek. Czy będzie rozłam? O północy mija termin ultimatum dla działaczy PiSu. Chodzi o wewnątrzpartyjne stowarzyszenia. W sierpniu noc spadających gwiazd, ale Perseidy są aktywne już teraz. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kłęby dymu widać z wielu miejsc stolicy. Duży pożar na warszawskim Brudnie. Według świadków płonie jeden z salonów samochodowych. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Pożar wybuchł przy ulicy Krasnobrodzkiej. To zagłębie salonów samochodowych przy trasie S8. Ogień miał pojawić się niedługo, po godzinie 5. Na razie nie ma żadnych informacji, czy ktoś został ranny. Na licznych nagraniach w mediach społecznościowych widzimy, że ogień objął w całości jeden z salonów. Palą się samochody, a mieszkańcy donoszą o wybuchach.
1: Nasi reporterzy są w drodze na miejsce pożaru. Do sprawy będziemy wracać. Zegar tyka na horyzoncie. Możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Dziś o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaki scenariusz jest najbardziej prawdopodobny?
3: Żadna ze stron nie chce ustąpić. Kluczowe będą więc najbliższe godziny i to, kto złoży deklarację. Ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zrezygnował m.in. Daniel Obajtek, a według nieoficjalnych informacji takich osób może być więcej, choć te doniesienia dementuje poseł PiS i członek Stowarzyszenia Paweł Jabłoński.
4: Nic mi o tym nie wiadomo. Przystąpieniem do Stowarzyszenia są zainteresowane kolejne osoby.
3: Z PiSu płynie przekaz, że Stowarzyszenie prowadzi działalność rozłamową, dlatego kierownictwo partii zdania w sprawie wewnętrznych inicjatyw nie zmienia, mówił o tym wiceprezes PiSu Mariusz Błaszczak.
5: Chodzi nam o to, żeby prowadzić porządek.
3: Czas na złożenie oświadczenia członkowie PiSu mają do końca dnia. Dalsze decyzje kierownictwo partii będzie podejmować już w przyszłym tygodniu.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Prawdopodobnie usłyszą zarzuty. Na razie pozostają w tureckim areszcie. Mamy nowe informacje o kibicach Górnika Zabrze zatrzymanych w Stambule. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją. Część funkcjonariuszy została ranna. Jak podkreśla rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór, zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, którzy byli podczas meczu na stadionie.
6: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji. Nasza placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
1: Do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce-Stambuł z zespołem z Zabrza w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. To siłowe wprowadzanie obowiązkowych zajęć. Komisja Wychowania Katolickiego wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia edukacji zdrowotnej do podstawy programowej.
7: Niedopuszczalne jest wprowadzanie przedmiotu przez ministerstwo, skoro rodzice tego tak naprawdę nie chcą. Zresztą ubiegłoroczna frekwencja na zajęciach pokazała, co rodzice sądzą i zamiast uszanować ich zdanie, obchodzi się siłowo wprowadzając obowiązkowe zajęcia za 5.12, czyli w wakacje przed nowym rokiem szkolnym.
1: Mówi konsultor komisji Aneta Rejzacher-Majewska. Uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, chociaż kulminacja przypada w połowie sierpnia, można je obserwować już teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
8: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety, no i raz na rok Ziemia przecina właśnie orbitę tych, nazwijmy to, wyrwanych cząstek. One poruszają się z dużą prędkością, około 60 km na sekundę, czyli bardzo szybko.
1: Kulminacja spadających gwiazd w nocy z 12 na 13 sierpnia. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: W pogodzie pochmurne oblicze lata nie odpuszcza. Dziś od rana dominują chmury, a na termometrach 16 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, idzie w dół. Wiatr umiarkowany południowo-zachodni. W ciągu dnia zaledwie o 2 stopnie więcej, 18 na termometrze. No i przez cały dzień towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu, ale weekend będzie już słoneczny i pogodny.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: I jesteśmy z wami od rana. Jeżeli ktoś dołączył, zapraszamy do 9:00 poranek z Radiem Plus.
11: Tak jest, Kasia?
10: Tomek.
11: Zapraszamy do 9:00. No i będzie pytanie przed śniadaniem, przed 8:00. Oczywiście, że tak.
10: A teraz Chris i Suzy.
11: Proszę bardzo, Stumbling.

0: 13 minut po godzinie 7. Coraz więcej jest miejsc na świecie, gdzie upały były dosyć duże, a teraz stają się nieznośne. I teraz do Tokio się przeniesiemy. Rząd wprowadził takie przepisy specjalne, że jak jest duży upał, to można do pracy iść w krótkich spodenkach.
1: A to chodzi o to, żeby pewnie klima nie tak mocno nie musiała schładzać pomieszczenia i wtedy można zaoszczędzić trochę pieniędzy.
0: Być może, ale wywołało się oburzenie, ponieważ część kobiet na przykład uważa, w niektórych kulturach japońskich jest tak, że no nie wolno odsłaniać nóg, się rajstopy nosi i to kobietom to nic tam za bardzo nie da, to będą krótsze, że nogi mogą pokazać.
1: Bo i tak musi być rajstopa. No, znaczy muszą być rajstopy.
0: A z drugiej strony część pań czuje się troszkę tak nieswojo, widząc, no to inna kultura, to może nie zrozumiemy.
1: Kolana panów?
0: Nawet nie kolana, ale to włosione nogi. No tak. Im się to nie podoba, że w pracy ktoś tutaj te włosy na nogach pokazuje. I co tu zrobić?
1: No to trzeba zrobić krótkie spodenki plus ogolone nogi.
0: To nie wiem, no, a później zima przyjdzie, zimno będzie.
1: Ja nie wiem, gdzie te panie zaglądają. Jak człowiek siedzi za biurkiem, to co? Kolan nie widać.
0: No jak za biurkiem, tak, ale jak idzie na przerwę na przykład, albo zrobić, no i co? I takie, no dobrze, no. W każdym razie pomysł się nie bardzo spodobał, bo badanie też przeprowadzono, ankietę i okazuje się, że ponad 50%, 53 dokładnie, Japończyków twierdzi, że to bezsensowne, sprzeciwiają się noszeniu krótkich spodenek w pracy.
1: Ja tu mam taki problem, wiesz, jak idę do pracy.
0: No rano, gdzie, jak masz problem, jak no, z długich jestem.
1: Rano chłodno, bo jadę na rowerze. Nie, z tobą to w ogóle nie ma problemu. No.

0: problemu. Rano chłodno, bo jadę na rowerze, a potem jak idę tam do redakcji, to tak mnie chłopaki chłodzą, mówię ci, dają tą klimę na 21 i muszę w swetrze siedzieć. I jak to?
1: Ja mam pomysł.
0: Się pokłóciła.
1: Wstaw sobie rower stacjonarny, będzie ci od razu cieplej.
0: Dobrze, 14 minut po godzinie 7 za chwilę w Radio Plus Roy Orbison. Będzie też Arius Max.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
3: Po reklamie.

0: to był za pogrzeb? Pani Bukietowa. Pogrzeb? Co pamiętasz, to znasz?
1: No oczywiście, no, ale ja prawie na pamięć znam niektóre serie, no.
0: Proszę.
2: Richard!
0: No właśnie, i dlatego no, podczas pożegnania no, były salwy śmiechu, no, bo różne takie momenty sobie każdy przypominał i śmiechu było co niemiara.
1: No trochę też jest tak, że niektóre osoby życzą sobie, żeby nie płakać, nie smucić się, że życie było tak wspaniałe ich, żeby pogodnie wspominać, a nawet jak mówisz, ze śmiechem.
0: No właśnie, ale Patrycja pozostawiła po sobie, mowa o tej aktorce, wiele cennych przedmiotów, znaczy cennych, no, nie bardzo było wiadomo, co z nimi zrobić, więc trafiły teraz na aukcję charytatywną. Między innymi mnóstwo listów z księciem Karolem,
1: o,
0: znaczy
1: proszę.
0: Królem już obecnie, korespondowała z wieloma innymi osobami. Jest też mnóstwo książek z jej dedykacjami, także to wszystko teraz będzie można, że tak powiem, nabyć, mieć pamiątkę po aktorce, która rozśmieszała nie tylko całą Wielką Brytanię, ale także, tak jak mówiliśmy, pieniądze trafią na cele charytatywne.
1: Ja bym chciał mieć ten zaparzacz do kawy, z której ona nalewała zawsze Elżbiecie. A później to się wszystko rozlewało.
0: Możesz się postarać, może ci się uda. Tylko żeby tobie się nie rozlewało. Za chwilę na naszej antenie ABBA Super Trooper. Jesteśmy z wami o poranku, 25,5 minuty po godzinie 7.

0: Trooper, czy na wakacjach jest super?
1: No taki trooper trochę siedzi na tej plaży. Ja przepraszam, Krzysztof napisał, bo rozmawiamy o tym, czy praca nas tak męczy, że później nie potrafimy odnaleźć się na wakacjach, albo te wakacje stawiają nas na nogi. Krzysztof napisał, to długie trochę. Kiedy pracowałem w banku, to urlop nad morzem był wspaniały, ale napięcie związane z pracą, odpowiedzialnością schodziło po kilku dniach, a organizm po 2 tygodniach wolnego wołał dosłownie 3. tydzień urlopu. A paradoksalnie, gdy pracował w klubie tanecznym na bramce, i to pewnie nocami, no bo to tak, i za barem, a Sylwestra tam miewał co tydzień, to po pracy na nocy i wieczorem byłem rumiany, a nie blady. No.
0: No tak. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia a propos wakacji, czy wypoczywacie, czy dużo wam czasu to zajmuje, jak to wygląda.
1: Żeby dojść do siebie.
0: A za chwilę wiadomości w skrócie i prognoza pogody.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
6: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
7: No i co, Barbara, co?
6: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
11: Po reklamie.
12: Autopromocja.
13: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
3: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
4: Autopromocja. Radio Plus Radom.
3: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś przed krakowskim sądem zapadnie wyrok w sprawie 4 lekarzy szpitala uniwersyteckiego. Medycy zostali oskarżeni o błędy w leczeniu zmarłego w 2006 roku Jerzego Ziobry, ojca byłego ministra sprawiedliwości. Obrońcy domagają się prawomocnego uniewinnienia. Prokuratura zmieniła wcześniejsze stanowisko i wniosła o utrzymanie wyroku uniewinniającego. Uznała, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Teraz pożary w Portugalii, płoną lasy i łąki na północy kraju. To dlatego pojawiły się problemy komunikacyjne. Akcja gaśnicza pod Lizboną zakłóciła pracę stołecznego lotniska. Kilkadziesiąt lądowań i przylotów jest opóźnionych. Zamknięta jest także autostrada biegnąca na północy Portugalii. Z żywiołem walczy w tej chwili blisko 1000 strażaków. FIFA ogłosiła drużynę marzeń mundialu. W głosowaniu kibiców z całego świata na najlepszą jedenastkę znaleźli się zawodnicy z 6 reprezentacji. Blisko 40% głosów na swojej pozycji dostał bramkarz Republiki Zielonego Przylądka Vozinha. Wśród napastników wyróżniono trio Messi, Mbappé, Haaland.
5: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. 18 zastępów Straży Pożarnej gasiło pożar szkoły w Kozienicach. Spłonęło 60 metrów dachu zespołu szkół nr 1 imienia Legionów Polskich przy ulicy Warszawskiej. Nikt nie ucierpiał, ustalane są przyczyny wybuchu ognia. Streetworkerzy Caritas diecezji radomskiej rozpoczęli akcję Kropla Wody, Kropla Nadziei. Trwa zbiórka wody pitnej dla osób w kryzysie bezdomności. Wolontariuszka Magdalena Walczak.
6: Zwiedzając pustostany, informujemy osoby w kryzysie bezdomności, że właśnie mogą zgłaszać się do nas po tą wodę, bo wiadomo, na pustostanach no, nie ma możliwości, nie ma dostępu do wody bieżącej, a dzięki temu też możemy wydawać dodatkowe ubranie, dodatkową żywność, a przede wszystkim porozmawiać z tą osobą.
5: Wodę w butelkach plastikowych do pojemności 1,5 litra można przynosić od poniedziałku do piątku od 9 do 18 do schroniska dla bezdomnych kobiet w Radomiu przy ulicy Zagłoby 3. Darmowe badania gęstości kości dla kobiet po 50 roku życia i mężczyzn po 60 roku życia. Dziś obok apteki przy ulicy Słowackiego 191 w Radomiu pojawi się osteobus, mobilny punkt diagnostyczny.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
5: Zdecydowanie dominują chmury, tylko niewielkie przejaśnienia. Dziś przelotne opady deszczu. Teraz 16 stopni, w ciągu dnia zaledwie 18. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Masz ręcznik?
8: Mam oczywiście i go używam prawie codziennie.
7: Ale to nie ten, którego... Ja pytam, czy masz ten
8: plusowy.
7: Dla słuchacza.
8: Dla słuchacza też mamy ręczniki. Oczywiście, że tak, będzie w pytaniu przed śniadaniem okazja, żeby go zdobyć.
7: No nawet pod ręką mamy, to znaczy to jest podręcznik. Za 26 minut będzie 8 pytanie przed śniadaniem za kilkanaście minut, a na razie gramy Opus Life is Life.

Pozdrawiam wakacyjnie. Wszystkiego dobrego. Słońca. Na zewnątrz i wewnątrz. Piotr Frączewski. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: A teraz zdjęcie, które nie mogłem uwierzyć, jak zobaczyłem. Zdjęcie, które już stało się wiralem w internecie. Otóż w stanie Nowy Meksyk niedźwiedź wspiął się na słup. No to piszą agencje, niektóre, że słup telefoniczny. No to trochę pani, która przyjeżdżała i zrobiła zdjęcie, mówi, że nie mogła uwierzyć. Zadzwoniła do służb, one powiedziały, że no, nie da się go ściągnąć.
1: Musi sam.
0: Jakby uśpiły tego niedźwiadka, to on by sparł stamtąd. Podobno misie się wspinają na słupy, potrafią się same wspiąć na słup, gdy się czegoś bardzo przestraszą. Człowieka albo ruchu ulicznego, albo... To wygląda zdjęcie, jakby jakaś powódź tam przeszła i on tak został. Tak, płynął i później tam został na górze.
1: To tak wygląda.
0: Niestety historia się chyba smutno zakończyła. New York Post donosi, że został porażony prądem, więc to nie tylko telefoniczny, ale też energetyczny słup, ale zdjęcie pokazują media na całym świecie. No niesamowita historia. Niedźwiedź brunatny, siedzący na słupie wysoko telefonicznym.
1: Bardzo wysoko. No dobrze, za chwilę na naszej antenie Phil Collins, Robert Miles. Pamiętacie, żeby się wspinać, ale tak, żeby mieć drogę powrotu.
0: Ja myślę, że to odwrotnie jest, jak zobaczy w lesie dzika, no to na drzewo.
1: Zmyka.
0: No, a tu niedźwiedź też potrafi.
1: Za 16 minut 8 w Radio Plus przed 8 pytanie przed śniadaniem.
2: Radio Plus Radom. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.

0: Biedronka.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: 5 minut, godzina 8, wymachiwaliśmy tym ręcznikiem, no to pora, żeby się objawił w naszym konkursie.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Ręcznik Frotte do zdobycia na antenie Radia Plus. Lekki, ale chłonny.
0: O, no i teraz...
2: Na basen w sam raz, mówię wam, sprawdzone.
0: Nie podpowiadaj, bo właśnie chcieliśmy zapytać, gdzie go zabierzecie, do czego wam się przyda, czemu chcecie go zdobyć. Takie proste dzisiaj pytanie, ale napiszcie do nas 691-141-141.
2: Zapraszamy, a teraz Queen, Don't Stop Me Now.

0: No nie ma teraz gadania, bo piosenka jest fajna. No
1: fajna, ale Don't Stop Me Now, ja wiem, że to, ale czas się zbliża, ósma za chwilę, jeszcze chciałem zacytować Jaco, który ponarzekał, pomarudził, bo pytamy, czy wakacje stawiają nas na nogi. A Jaco pisze, no czasem jest postawić coraz trudniej. Uwaga, wymieniam. Znaczy on wymienia. Tak. Paragony grozy, zła pogoda, tłumy ludzi, brak środków coraz częściej w tym przeszkadzają, ale jak się chce, to zawsze się coś wykombinuje.
0: No tak.
1: I teraz piękne wezwanie, niech żyją lato, wakacje i urlop.
0: O, jesteśmy za. No to się cieszymy, bo wakacje jeszcze trochę zostało. Jesteśmy przed, co niektórzy. No i przed nami też wysokie temperatury. Właśnie przeczytałam, że 40 stopni znowu wraca. 4 sierpnia
1: dobrze,
0: taka temperatura przewidywana jest.
1: Pytanie, czy to jest lepsze, albo
0: nie,
1: gorsze?
0: Na ten temat nie będziemy dyskutować.
1: Czy
0: nie
1: ma te ulewy, które były nad morzem?
0: Za mało
1: czasu. Wybierajcie.
0: Ale rzeczywiście widziałam ostatnio filmik z nadmorza i to nie wyglądało ładnie. Za 2 minuty, 8, czas na wiadomości i prognoza pogody. Już teraz.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Kochanie, napiłbym się kawy.
9: Latte nastojowym z bezglutenową posypką. A imię na kubku?
8: Kaśka. Złotą Woseba.
9: Mówisz i masz. Twoja Woseba. Kupiona w Dino.
10: Woseba Mokka Fix Gold aż 550 gramów. Teraz w promocji. W Dino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Redom. Radio Plus.
1: Kilkadziesiąt zastępów walczy z ogromnym pożarem na warszawskim Targówku. W ogniu stanął warsztat i salon samochodowy. Policja mówi o Akademii Gwałtu Zatrzymania w Polsce, w tle międzynarodowy proceder seksualny. O szczegółach za chwilę. Nie zastępują ludzi, ale im pomagają. W szczecińskim szpitalu pracują roboty pielęgniarskie. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 45 strażackich zastępów pracuje na miejscu dużego pożaru na warszawskim Brudnie. Ogień pojawił się po 5 rano, błyskawicznie objął teren warsztatu i salonu samochodowego. W akcję gaśniczą zaangażowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego oraz podnośniki i drony rozpoznawcze. Na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa. Michale?
2: Dzień dobry. Strażakom udało się już ugasić największy ogień. Teraz trwa dogaszanie. Z tego co widzę, to budynek, w którym mieścił się salon samochodowy, kompletnie spłonął. Paliły się też auta. Służby zablokowały ulicę Krasnobrodzką. Rozmawiałem także z policjantami. Oni apelują do mieszkańców, by nie zbliżać się do miejsca pożaru, by po pierwsze nie utrudniać pracy strażaków, po drugie w powietrzu wciąż mogą być szkodliwe substancje. Dogaszanie ma potrwać wiele godzin.
1: Michał Rawa, dziękujemy. Dodajmy, że ruch pojazdów na pobliskim odcinku trasy S8 odbywa się normalnie. Dwie osoby zatrzymane w Polsce, w tle jeden z najbardziej wstrząsających międzynarodowych procederów seksualnych ostatnich lat. Policja mówi o Akademii Gwałtu. Szczegółów jednak nie ujawnia, powołując się na dobro postępowania i pokrzywdzonych. Z tym tematem Jagoda Mośpan.
3: Na ten moment wiadomo o dwóch zatrzymanych. To 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego i 22-latek z powiatu słupeckiego. Obaj trafili do aresztu. Sprawa zaczęła się od informacji przekazanej policjantom z Kępna przez służby z Niemiec.
4: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu. Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
3: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wszystko miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Sprawa jest rozwojowa.
1: Proceder dotyczący tak zwanej Akademii Gwałtu wykryli dziennikarze CNN. Dotarli do strony internetowej, która miała każdego miesiąca nawet 60 milionów odsłon. Publikowano tam tysiące filmów, na których wykorzystywano seksualnie śpiące lub nieprzytomne kobiety. Ujawniono też czaty grupowe, na których mężczyźni namawiali do odurzania własnych żon i partnerek. Dzielili się informacjami, w jaki sposób uniknąć kary. Wśród osób, które były w to zamieszane, był również Polak, określony przez CNN jako Piotr z Polski. Zarzuty mężczyźnie postawiła prokuratura w Radzeniu Podlaskim. Rusza kontrola w pyszne.pl. Państwowa Inspekcja Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych sprawdzą warunki zatrudnienia w firmie. W tle plany zwolnienia 5000 kurierów. Tematem zainteresował się Krzysztof Płowecki.
5: Inspektorzy sprawdzą, czy kurierzy nie powinni być zatrudnieni na umowach o pracę zamiast na cywilnoprawnych.
6: Wówczas w rachubę wchodzi wydanie decyzji administracyjnej, która nakazuje takie przekształcenie.
5: Mówi Mateusz Rzemek, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy. Z pojawiających się informacji zwolnieni pracownicy mają być ponownie zatrudnieni przez partnera flotowego, ale na gorszych warunkach. Temu zaprzecza rzecznik prasowy Pyszne.pl Aleksander Rosa. Jak przekonuje, zmiana ma pozwolić pracownikom na większą elastyczność.
7: Dobrowolny wybór czasu pracy, dobrowolny wybór platformy, dla której się jeździ.
5: Firma zapewnia, że jest w kontakcie ze związkami zawodowymi, a wynagrodzenia, pomimo zmiany pracodawcy, pozostaną takie jak dotychczas.
1: A mówił o tym Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie zastępują lekarzy czy pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły pracę w placówce na Pomorzanach.
8: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu. Pokazują filmy z ćwiczeniami po operacji, uczą prawidłowej zmiany opatrunku, a także pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
1: Wyjaśniał Mateusz Iżakowski, rzecznik szpitala, a zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Już teraz w Radiu Plus o pogodzie na dziś.
9: A dziś od samego rana sporo chmur, niewielkie przejaśnienia i tak będzie przez cały dzień z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach teraz 16-17 stopni, w ciągu dnia od 18 do 20. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali.

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Roboty pielęgniarskie tam. Zaraz zrobią roboty dziennikarskie i będzie po naszej pracy.
2: Za chwilę czerwone gitary, kwiaty we włosach. Cieszmy się, póki mamy pracę. Teraz Madonna, La Isla Bonita. O, niech pan nie pyta, tylko na wakacje pojedzie. Dzisiaj o wakacjach mówimy sporo, więc i ta piosenka tutaj wpisuje nam się w klimat.
1: A za chwilę kwiaty we włosach.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: Dzisiaj w pytaniu przed śniadaniem Karolina, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, to nie będzie ręcznik, który wysyłamy, tylko jak napisałaś do nas, magiczny dywan.
2: Tak, zgadza się. Magiczny dywan dla mojej córeczki.
1: 4 lata kończy?
2: Tak, w środę skończy 4 lata i akurat będzie idealny prezent.
3: No, pewnie, że będzie idealny.
1: No właśnie, bo napisałaś o tym, że to będzie baza wyjściowa do budowania zamków z piasku, wycierania mokrych stópek i popołudniowych drzemek, a to znaczy, że nad morze się wybieracie?
2: Tak, w najbliższym czasie jedziemy nad morze.
1: Mhm. No dobra, to proszę rozsławiać tam Radio Plus na plaży, rozłożyć ten ręcznik. Czy córa miała już okazję być nad morzem?
2: Nie, jeszcze nie, to będzie pierwszy raz.
1: Mhm, to pewnie niezwykłe wrażenie.
2: Tak, tak, a ona bardzo lubi wodę ogólnie, więc wydaje mi się, że spodoba jej się.
3: No to się cieszymy, że dobrze trafiliśmy.
1: I wysyłamy nagrodę
3: oczywiście.
1: Poranka. Miłego pobytu zatem, żeby pogoda dopisała przede wszystkim, bo to nad Polską może różnie tam bywa.
3: Wszystko wskazuje na to, że pogoda będzie. Także się proszę nie martwić. Trzymamy za to mocno kciuki. Do usłyszenia. Fajnego pobytu życzymy, cudownych wspomnień. 13,5 minuty po godzinie
1: 8. Nie dopytaliśmy, czy to polskie morze, czy nie polskie, ale będzie wspaniale.
0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608

0: 030 058.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99. Tanio.

0: technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: święta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.
0: Autopromocja.
2: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Nie, ja się boję tych gwiazdek, tych lokali, tego Michelina całego. Ostatnio na wakacjach będąc, przechodziłem obok takiego lokalu. No, musiałem się chyba specjalnie ubrać. Już nie mówię jakoś we frak, bo to nie o to chodzi, ale jednak tam jakoś nowocześnie, stylowo.
1: Walizka pieniędzy musiał
0: mieć.
1: Nie,
0: bo tak po prostu w turystycznym ubraniu to bym się wstydził tam wejść po prostu.
1: Tak?
0: Ale boję się też z innego powodu. Oto w Korei Południowej restauracja, która ma dwie gwiazdki Michelin, ma teraz spore kłopoty, ponieważ właściciel tej restauracji postanowił przyozdobić jeden z deserów mrówkami.
1: Jak to?
0: Martwymi mrówkami, no.
1: No, on mówi, że takie... Dali jadał podobno w czekoladzie, czy jakoś, tak?
0: Jak mu dali, to jadał. No. Ale wiesz co, bo to chodzi... Pan się tłumaczy, że to jest danie degustacyjne i to klienci mogą sobie wybrać, jakie tam są dodatki. Jednym z tych dodatków były takie właśnie mrówki, żeby to ładnie wyglądało, ale okazało się, że owady tego gatunku nie znajdują się na oficjalnej liście i pan został zatrzymany w związku z tym.
1: Oj, no nie dali mu poeksperymentować.
0: No nie dali, no.
1: Dobrze, to nie przyznam się głośno, że w przedszkolu miałem kolegę Wojtka, z którym jadaliśmy wspólnie różne rzeczy. Znaczy, on jadał pająki, ja się nie odważyłam, ale mrówkę próbowałam. Kwaśna była, co prawda, ale dało się zjeść. Dobrze, już koniec. Ja tego nie mówiłam, pamiętaj.
0: Ale martwą czy żywą?
1: No nie, no już była chyba martwa w momencie ugryzienia.
0: A ugryzienia, to, ale czy złapana? Dobrze, już nie chcę w to wchodzić, bo ja dziękuję, wolę iść do baru za rogiem i tam zamówić sobie coś.
1: Ty uważaj, bo niedługo, wiesz, Unia już pozwoliła, to ci dosypią jakiegoś tam świerszcza do mąki, więc nawet nie będziesz wiedział.
0: No to jak nie będę wiedział, to zjem jeszcze.
1: 25 minut po 8. To teraz Otto One i DISEO w Radio Plus.

0: siedzi taki wampir na plaży, to znaczy taki blady jak wampir na naszym profilu facebookowym. Izabeli się coś przypomniało. Przypomniał jej się wyjazd do Abu Simbel. Trzeba było wstać o 2 w nocy, aby dojechać z hotelu i pewnie tak samo blado wyglądała Iza, skoro pisze o tym, skoro jej się skojarzyło.
1: No tak, mogło być. No dobrze, czekamy na wasze zwierzenia. Teresa pisze, że po części na pewno wypoczywa, ale organizm swoje się domaga, więc troszkę dni upłynie, zanim człowiek się przestawi.
0: Tak, z pracy na wakacje.
1: Odpoczywanie, tak. No dobrze, za chwilę nie odpoczywamy, tylko wiadomości przedstawiamy i informacje lokalne, a także prognozę pogody na dzisiejszy dzień.
2: Radio Plus Radom. Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: Po reklamie.

0: Radom.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To była 12. z rzędu noc amerykańskich uderzeń na cele wojskowe w Iranie. Odgłosy eksplozji słychać było m.in. w południowej części kraju nad Zatoką Omańską, w pobliżu cieśniny Ormus. Za każdy zaatakowany przez Iran statek amerykańskie siły zniszczą irański most albo elektrownię, zapowiedział wczoraj prezydent USA Donald Trump. Działał metodą na podszywacza. Policjanci z warszawskiego Bemowa zatrzymali 40-letniego oszusta, który w tydzień wyłudził od pokrzywdzonych ponad 160 tysięcy złotych. Mężczyzna oszukiwał co do swojej tożsamości i wyłudzał kody bankowe. Policjanci zauważyli go, gdy nerwowo kręcił się wieczorem przy jednym z bankomatów. 40-latek usłyszał 106 zarzutów i trafił do aresztu. Grozi mu 8 lat więzienia. Kolejne polskie kluby rozpoczną dziś walkę o europejskie puchary. Przed nami pierwsze mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Wystąpi Raków i GKS Katowice. Zespół z Częstochowy, który w poprzednim sezonie dotarł do 1/8 finału rozgrywek, rywalizację zacznie od meczu z Walettą z Malty. Początek o 18:30. Dwie godziny później na boisko wybiegną piłkarze GKS-u, których pierwszym rywalem będzie MSK Żylina.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Tymczasowy areszt dla 21-latki za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Kobieta została zatrzymana na radomskim dworcu przez policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, którzy zabezpieczyli u niej około 150 gramów środków odurzających, w tym marihuanę i kokainę. Kobieta przyjechała pociągiem z województwa dolnośląskiego, a w bagażu podręcznym miała narkotyki. Została zatrzymana, grozi jej do 10 lat pozbawienia wolności. Dziś w Radomiu rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i będzie prowadzona bezpośrednio w szkołach. Uczniowie muszą dostarczyć dokumenty do wybranej placówki, podkreśla Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
3: Ważna informacja jest taka, że rekrutacja uzupełniająca odbywa się w sposób analogowy, nie przez system informatyczny, i polega to na tym, żeby z listy oddziałów szkół, gdzie są jeszcze wolne miejsca, uczniowie wybrali sobie te, które ich interesują, te, w których chcieliby kontynuować naukę, i komplet dokumentów muszą dostarczyć do szkoły.
2: W Radomiu niezakwalifikowanych po pierwszej rekrutacji było nieco ponad 280 osób.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Dziś zachmurzenie duże z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, niewielkie przejaśnienia, na termometrach do 20 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali i spada. Wiatr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Jakie rano, za 26 minut, dziewiąta już.
5: Witajcie.
4: Chociaż są tacy, wiemy, którzy dopiero co wstali.
5: Dokładnie tak. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do dziewiątej. Za chwilę Tina Turner, a teraz Alphaville, Big in Japan.

0: Najlepszy ser na świecie?
1: Najlepszy ser na świecie.
0: Nie ma takiego. Naukowcy mówią, że nie ma jednego najzdrowszego. Każdy gatunek ma swoje unikalne właściwości. Może być wartościowym elementem diety. I też podkreślają, co kto lubi. Na przykład feta. Mniej kalorii, wsparcie metabolizmu, ale za to dużo soli. Ser kozi. Szybka energia dla aktywnych. Sery pleśniowe to co to? Cenne związki z dojrzewania.
1: To ja lubię, tak.
0: Cheddar. Witamina K2 dla serca i kości. Ricotta. Białko serwatkowe, wsparcie metabolizmu. Czyli jak jemy, to metabolizm podkręcamy. Co tu mamy jeszcze? Mozzarella. Mniej soli i kalorii, czyli dobry wybór. Faruk ziarnisty. Dużo białka, mało kalorii, a parmezan to lider wśród serów. Wyróżnia się najwyższą zawartością wapnia i białka.
1: W ogóle sery są zdrowe.
0: Tak.
1: I jedzmy. Ja nawet lubię od Costa del Sol po naszą buratę.
0: Po naszą buratę ja też bardzo.
1: Burata akurat jest z Włoch, no ale nie szkodzi.
0: No dobrze. Jeszcze taka informacja, ciekawostka może dla co niektórych. Dlaczego Francuzi jedzą ser po posiłku?
1: Dlaczego?
0: Bo zmienia pH w ustach i powoduje, że nie mamy próchnicy. Mhm. Może nieładnie pachnie potem z buzi, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: Tak jak z tym czosnkiem, no też nieładnie pachnie, a zdrowy?
0: Jest zdrowo.
1: To ja może spróbuję z tym, bo...
0: Spróbuj.
1: Z tym serem po jedzeniu.
0: Na koniec, tak, po jedzeniu.
1: Ja wiem, ale to oni tak mówią, tylko oni po prostu wina trochę piją i do wina lubią sera.
0: No tak.
1: Myślę, nie wiem.
0: No coś w tym jest. Maryla Radowicz za chwilę, a potem Johnny Has Jazz na antenie Radia Plus.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej

0: sport.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
3: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert,
5: taniej masz. Po reklamie.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Shattered Dreams to Jenny Hedges Jazz na antenie Radia Plus. Za 5 minut wybije godzina 9. Losowanie zrobiliśmy i wylosowaliśmy, że jutro na rano, a ty na 9.
1: Tak, zmienimy się przynajmniej, tak. Może te dwa słowa zamienimy przed godziną 9. Jak ty będziesz kończyć, ja się będę witać, tak, a dzisiaj mówimy do usłyszenia. Agnieszka Morawska za chwilę pojawi się w studiu.
0: I przeboje
1: z nutą nostalgii.
0: Nostalgii na antenie Radia Plus nie może być.

0: Gigantyczne straty po pożarze na warszawskim Brudnie. Strażacy dogaszają ogień. O przyczynach na razie nic nie wiadomo. Są zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w poznańskim tramwaju. Polacy wyróżniają się wśród europejskich pielgrzymów. Co mówią liczby? O tym za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Straty sięgną co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych. Strażacy dogaszają pożar salonu samochodowego na warszawskim Brudnie. Ogień pojawił się nad ranem. Sytuacją zszokowani są pracownicy salonu, którzy jak co rano przyjechali do pracy. Rozmawiał z nimi Michał Rawa.
1: To mocny szok, że przyjechaliście do roboty, a tu sytuacja jest jaka jest.
2: No, myślę, że to dopiero po kilku dniach dojdzie, ale no szok był.
1: A coś macie podejrzenia, co tu się stało? Dlaczego tak?
3: Tutaj ochroniarz mówił, że widział, że zaczęło się chyba od dachu. Dziesiątki urządzeń elektrycznych było, wentylacje, klimatyzacje.
1: A coś już wiecie od właściciela, co będzie dalej?
2: Tylko tyle, że dzisiaj mamy wolne.
0: W pożarze na szczęście nikt nie został ranny.
4: Na tą chwilę trwa dogaszanie zarzewi ognia. Pożarem objęty został cały budynek. Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
0: Mówi Łukasz Wujek z Warszawskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wybuchu ognia wyjaśni policja. Cztery zarzuty dla dwóch mężczyzn, którzy pobili seniora w tramwaju w Poznaniu. Podejrzani zaczepiali i obrażali obcokrajowców, w których obronie stanął 67-latek.
5: Mężczyźni znieważali innych pasażerów tego tramwaju, choć tutaj obywateli Indii. Robili to ze względu na ich przynależność narodową. I jeden z podejrzanych również naruszył nietykalność cielesną tego właśnie obywatela Indii.
0: Wyjaśniał rzecznik poznańskiej prokuratury Łukasz Wawrzyniak. Podejrzani odpowiedzą za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej na tle narodowościowym, a także znieważenie i pobicie 67-latka z Polski. Grozi im 5 lat więzienia. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia do waporyzacji z 40 do 50 zł za sztukę. Do 2 zł 20 groszy za mililitr wzrośnie też podatek za likwidy. Jednocześnie podatkiem objęte zostaną także części, za które do tej pory nie trzeba było płacić. Jak rząd tłumaczy zmiany? O tym Jakub Krzyżak.
6: Ograniczeniem obchodzenia przepisów, bo do tej pory na przykład za urządzenia, których grzałka jest sprzedawana oddzielnie, akcyzy nie płaciło się wcale.
7: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
6: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka i tłumaczy, że zmiany mają jeszcze bardziej ograniczyć dostępność papierosów dla młodych. Ale jak przekonuje Maciej Powroźnik, prezes Związku Pracodawców Branży Vapingowej, w rzeczywistości zwiększy się czarny rynek.
8: Twardy czarny rynek, który wedle różnych szacunków sięgnął już prawie 60%.
6: A na tym ucierpi nie tylko Skarb Państwa, ale i użytkownicy, bo od czarnorynkowych produktów nie płaci się podatków, ale co gorsza, nikt nie kontroluje ich składów chemicznych.
0: Rząd zakłada, że nowa stawka akcyzy zacznie obowiązywać od stycznia. Polscy pątnicy znani na całym świecie, nasi rodacy stanowią aż 20% wszystkich pielgrzymów w Europie i około 5% na świecie. Każdego roku w drogę wyrusza ponad 7 milionów rodaków, mówi teolog, biblistka profesor Barbara Strzałkowska.
9: Rzeczywiście nasza pobożność jakoś związana jest z tą mobilnością. Myślę, że to w ogóle jest jakąś naszą cechą narodową. Często łączymy turystykę właśnie z tym wymiarem religijnym.
0: Najliczniej poza Polakami pielgrzymują Niemcy, Hiszpanie i Włosi.
10: Wiadomości Radia Plus.
0: Pojawiła się w lubuskich lasach i wywołała strach korodówka sosnówka, bo o niej mowa to gąsienica pokryta jasnymi włoskami. Sama w sobie nie jest niebezpieczna, ale jak mówi Grzegorz Młynar z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, trzeba uważać.
11: Rzeczywiście jest problem, jeżeli chodzi o tego owada, ponieważ jest pokryty włoskami, które powodują silne alergie, reakcje alergiczne, takie oparzenia, dlatego najlepiej ich nie dotykać, można oczywiście obserwować, zrobić zdjęcie.
0: Korowódka może występować w naszych lasach do końca września.
10: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
12: Korowódka sosnówka, nazwa piękna, a niebezpieczna. Stworzenie 4 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: 2 plus 1, iść w stronę słońca w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jak w stronę słońca, to do weekendu i po weekendzie jeszcze więcej słońca zapowiadają synoptycy. A iść tak w ogóle, to dzisiaj i jak najbardziej, zważywszy na to, że 23 dzień lipca to dzień włóczy kija.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

Pani Mani i Abba w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Niektórzy nie potrzebują pieniędzy do tego, żeby podróżować, inni wręcz przeciwnie. 23 dzień lipca, tak jak wspominałam, dzień włóczykija i są tacy, którzy mogliby się włóczyć po świecie każdego dnia, a są też tacy, którzy mogę polecieć na urlop, pojechać na urlop na tydzień, ale później dobrze zakotwiczyć się w domu. Do którego typu wy należycie, jeżeli chodzi o podróżowanie? 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. A do oddania mam coś, co przyda się zarówno w podróży, jak i w domu. Ręcznik plażowy Radia Plus. Albano i Romina Power, tu Sultan, to tu teraz.

0: Roxette Dangerous w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgia. Jeśli o niebezpieczeństwo chodzi, to niebezpieczne upały dotarły do Japonii. I jak wszystko w Japonii, one też mają swoją nazwę. Kokusobi to jest nazwa na takie ekstremalnie gorące, okrutnie gorące dni. Została wprowadzona w tym roku dopiero do słownika pojęć japońskich. Dlatego też, że te upały w tym roku bardzo przeszkadzają mieszkańcom. Są niebezpieczne, są śmiertelnie niebezpieczne. A w obliczu tych rekordowych upałów władze Tokio zachęcają pracowników do tego, żeby porzucili garnitury i krawaty na rzecz bardziej swobodnego stroju, czyli w ramach takiego programu Tokyo Cool Beast do biura można przyjść w t-shircie, sportowych butach, a nawet w shortach. I to jest, tutaj pojawia się kolejne zagadnienie, kolejny nowy termin, sunehara, czyli od japońskiego słowa oznaczającego goleń. Chodzi o to, że jest on tutaj tłumaczony jako nękanie owłosionymi nogami. Kobiety przyznają, że nie chcą oglądać odsłoniętych i owłosionych nóg kolegów z pracy. Z owłosionymi nogami czy nie można spacerować, chociaż słyszałam też, że strasznie duże kolejki teraz są w japońskich, w tokijskich salonach kosmetycznych depilacji, ale wracając, z ogolonymi lub nieogolonymi nogami można się trochę powłóczyć. Dzisiaj dzień włóczyk i ja i pytam was o to, jakim typem podróżnika wy jesteście. Marta napisała: zdecydowanie jestem typem włóczykija. Nawet przy plecaku, który mam na wycieczki, mam zrobionego z kordonku włóczykija z bajki Muminki. Uwielbiam wycieczki i mogą to być małe, jednodniowe i mogą to być wyjazdy. Po prostu świat jest tak piękny, że gdzie byśmy nie byli, wszędzie można znaleźć coś dla siebie i nacieszyć oczy. Z pozdrowieniami od Marty dla słuchaczy Radia Plus także. Pozdrawiamy i pytamy, jakim typem podróżnika jesteście? 691-141-141, SMS-owy numer dla was.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
2: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Po reklamie.

Słuchać czy nie słuchać? Słuchać. Michał Żebrowski. Pozdrawiam. Radio Plus. Lato z nutą

0: Reklama.
1: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.

0: sklep Biedronka.
1: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda AC Cortes w Radomiu.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Czy zatrzyma rozłam w PiS-ie? W południe spotkanie lidera partii z Mateuszem Morawieckim. Powiemy o zabójstwie sprzed 15 lat w Gdyni. Prokuratura mówi o przełomie. Niewybuch już zneutralizowany. Został znaleziony w śmietniku w Jeleniej Górze. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mogą być rozmowy ostatniej szansy. Dziś o 12:00 przy Nowogrodzkiej spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Takie informacje przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Do północy pod groźbą wyrzucenia z partii jej członkowie mają czas na rezygnację z wewnętrznych stowarzyszeń. W grę wchodzi więc rozłam w PiS-ie, bo ze swojej inicjatywy Rozwój Plus nie chce rezygnować były premier. W najnowszym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych mówił o rządach Zjednoczonej Prawicy.
2: Nie pozwolę, żeby 8 lat wielkiej zmiany zostało sprowadzone do personalnych porachunków i wewnętrznych ambicji.
1: Wcześniej Morawiecki zapewniał, że za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS-u. Według niego w partii są jednak ludzie, którzy chcą wypchnąć członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus z tego ugrupowania. Po niemal 15 latach od jednej z najgłośniejszych niewyjaśnionych zbrodni na Pomorzu prokuratura mówi o przełomie w sprawie zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Na dziś zaplanowano konferencję prasową, podczas której śledczy mają przekazać nowe informacje. O szczegółach Paweł Lemke.
3: 23 sierpnia 2011 roku 13-letnia Iza odprowadziła koleżankę na przystanek autobusowy przy ulicy Rdestowej w Gdyni. Do domu miała zaledwie kilkaset metrów, jednak nigdy do niego nie dotarła. Kilka godzin później jej ciało odnalazła matka. Śledczy ustalili, że dziewczynka została napadnięta na tle seksualnym i uduszona. Mimo zabezpieczenia materiału DNA sprawcy oraz przesłuchania setek osób, przez blisko 15 lat nie udało się ustalić, kto odpowiada za te zbrodnie. Dziś prokuratura ma poinformować o przełomie w śledztwie.
1: O czym informował Paweł Lemke. Niewybuch został zneutralizowany. Wcześniej ewakuowano 160 osób z galerii handlowej oraz dworca PKS. Ładunek znaleziono wieczorem w koszu na śmieci w centrum Jeleniej Góry. Na miejscu działali saperzy, policja oraz straż pożarna.
4: Działanie się zakończyło około 12:30 w nocy. Od nas na miejscu tam były 4 zastępy.
1: Mówi nam Krzysztof Zakrzewski ze Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Na czas akcji policja zamknęła fragment alei Jana Pawła II w okolicy galerii Nowy Rynek. Sycylia ogarnięta falą pożarów. Przyczyną temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza i silny wiatr. Służby określają sytuację jako poważną. Ewakuowano około 100 mieszkańców i ponad 20 pacjentów kliniki. Kilkanaście gmin w centralnej części wyspy nie ma dostępu do wody pitnej.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 zawodowych akrobatów wsiądzie na rowery, a do ręki weźmie instrumenty muzyczne. Na rowerowy balet zaprosi francuski kolektyw La Bande T-Rex podczas karnawalu sztuk mistrzów w Lublinie.
5: Spektakularne popisy akrobatyczne na rowerach. To jest grupa, która jednocześnie gra muzykę na żywo, zabawia publikę. Szalona, wspaniała, radosna zabawa. Artystów będziemy mogli zobaczyć dwukrotnie na Placu Litewskim.
1: Mówi Iwona Kornet z Warsztatów Kultury. Karnawal Sztuk Mistrzów w Lublinie wystartował dziś i potrwa do niedzieli.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Hot Stuff i Donna Summer na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Ela, ela i Franz Gall w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Jeśli o Francję chodzi i lato, to kojarzy nam się przede wszystkim z takim pięknym zapachem i widokiem lawendowych pól, głównie w Prowansji, ale jeżeli sobie popatrzymy na nasze góry, to pojawia się już właśnie też fioletowo-różowy odcień wierzbówki kiprzycy, czyli ten przepiękny kwiat, który rozpościera się między innymi na hali gąsienicowej i możemy sobie podziwiać, włóczyć się po tych górach i obserwować te piękne kwiaty. I o włóczęgostwo nie takie do końca, ale pytam dzisiaj, bo pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dzisiaj 23 dzień lipca, dzień Włóczykija. I czy bliżej wam do Włóczykija, czy raczej takie wyjazdy raz w roku wystarczą? Ważne, żeby też baza była w domu i od czasu do czasu tylko wyruszacie w podróż. 691-141-141 SMS-owy numer dla was.
1: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
8: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A boczek grillowy w marynacie klasycznej Czas na Grill 300 gramów. 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie ogórki konserwowe kiszone i małosolne. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
10: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel K.

0: W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie.

Charles Hunter i Would I Like To You w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, 25 minut pozostało do 11. Włóczyk i ja dzień dzisiaj obchodzimy i wiadomości od Was, jakim typem podróżnika jesteście. Archie z kanału YouTube Kaszu Bosko napisał do nas tak. Osobiście jestem typem Włóczyk i ja całorocznego. Podróżuję po Polsce i za granicą. Śpię po lasach, czasami w namiocie, czasami pod wojskową pałatką na owczej skórze. A to wyrzeźbię łyżkę z drewna, też i szałas zbuduję. Uwielbiam aktywność wśród natury, to też co weekend wyskoczę do lasu, pomimo deszczu, śniegu czy upału. Do tego wszystko nagrywam i wrzucam w social media. Serdecznymi pozdrowieniami dla nas, dla Radia Plus, ale myślę, że dla słuchaczy także i do tych pozdrowień się dołączam, a pytam właśnie o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy moglibyście być zawsze w podróży, jak włóczyki na przykład, i czy tej podróży na przykład samotnej, czy jednak w grupie, bo można dzielić te emocje. I czy takie podróże raz na jakiś czas Wam wystarczają, czy właśnie jednak wolelibyście w tej podróży być cały czas? 691-141-141 SMS-owy numer dla Was. Znamy się tylko z widzenia i Truba Duży teraz w Radiu Plus. Znamy!

0: Touching the 90s, Alan Circle w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii na zegarze, teraz 18 minut do 11, a przenosimy się do Finlandii. Finowie wpadli na pomysł na to, jak kojarzyć pary i zamiast tradycyjnych biur matrymonialnych albo tych internetowych, za sprawę wzięły się supermarkety i niektóre fińskie supermarkety wprowadziły różowe koszyki. Jeżeli ktoś taki różowy koszyk weźmie, to sygnalizuje, że jest singlem i jest otwarty na zawieranie nowych znajomości, więc jest to okazja do tego, żeby porozmawiać, jeżeli widzimy kogoś z takim różowym koszykiem i być może to jest początek pięknej przyjaźni. 17 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Careless Whisper i George Michael. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
7: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Po reklamie.

0: został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Kierowca, który jadąc A1 miał ponad 2,5 promila. Śledztwo po porannym pożarze na warszawskim Brudnie. Straty będą wielomilionowe. Polonezem dookoła Morza Bałtyckiego podróż zajęła 2 tygodnie. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Został zatrzymany i jeszcze dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Chodzi o mężczyznę, który spowodował kolizję na A1, mając ponad 2,5 promila alkoholu. W sobotę pod Częstochową doszło do obywatelskiego zatrzymania. Prokuratura rejonowa w Lublińcu nie zawnioskowała jednak wtedy o areszt. Mężczyzna został zatrzymany dopiero po interwencji prokuratora generalnego. Zarządzono też postępowanie służbowe, które ma ocenić decyzję prokurator z Lublińca. Służby badają, co mogło być przyczyną ogromnego pożaru, który rano wybuchł na warszawskim Brudnie. Ogień objął budynki salonów i warsztatów samochodowych, a kłęby czarnego dymu były widoczne z odległości kilku kilometrów. Jednostka ratownictwa chemicznego nie stwierdziła w powietrzu stężenia substancji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom, powiedział nam Łukasz Wujek z warszawskiej Straży Pożarnej.
1: Pożar objął niektóre samochody, które stały obok salonu. Powietrze jest bezpieczne, nie ma tutaj żadnych niebezpiecznych substancji. Nie była wymagana ewakuacja żadnych osób i nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, jakie były w budynku.
0: Straty są wielomilionowe. Ogień zniszczył budynki o powierzchni około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. Medycy oskarżeni o błędy w leczeniu ojca Zbigniewa Ziobry uniewinnieni. Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok, który zapadł 6 lat temu. Prokurator uznał, że nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy lekarze popełnili błędy. Przypomnijmy, sprawa dotycząca Jerzego Ziobry trwa od niemal 20 lat. Mężczyzna przebywał w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie od 2006, w tym samym roku zmarł. Jego rodzina uważała, że do śmierci doszło z winy lekarzy. Utrudnienia w ruchu potrwają do poniedziałku. To po wykolejeniu pociągu w Zagdańsku w Świętokrzyskiem. Z szyny wypadła lokomotywa i 14 wagonów pociągu towarowego. Przyczyną najprawdopodobniej był błąd maszynisty.
2: Wstawienie lokomotywy planowane jest na poniedziałek. Operacja ma być przeprowadzona przy wykorzystaniu dwóch dźwigów drogowych. Musi być tak zorganizowana, by sprawnie i bezpiecznie ją wykonać prace z tym związane, no i oczywiście uniknąć ewentualnych uszkodzeń sieci.
0: Mówi Dorota Szalacha z PKP PLK. W zdarzeniu na szczęście nikt nie został ranny.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Prawie 9 tysięcy przejechanych kilometrów i 2 tygodnie w trasie. Andrzej Liśniewski, nauczyciel z koszalińskiej samochodówki, zakończył niezwykłą podróż polonezem dookoła Morza Bałtyckiego. Wyprawa przebiegała przez Niemcy, Danię, Norwegię, Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę.
4: Na szczęście były tylko 2 poważne awarie. W Norwegii awaria tylnych hamulców, to jest wyciek płynu hamulcowego z obu tylnych cylinderków hamulcowych, oraz w Finlandii, akurat kiedy oczywiście musiałem się spieszyć na prom, miałem awarię aparatu zapłonowego. W części miałem tak naprawdę chyba wszystko. Osobnie miałem drugi silnik, drugą skrzynię biegów, drugi resor, sprężyny, zawieszenia. To, czego mi zabrakło, to 2 cylinderków hamulcowych.
0: Andrzej Liśniewski podczas całej wyprawy nie korzystał z hoteli. Nocował głównie w samochodzie lub w namiocie.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Tina Turner, We Don't Need Another Hero na początek tej godziny.

0: Wspaniałe trio Sting, Rod Stewart i Brian Adams, All for Love w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii, 19 minut prawie po 11 teraz na zegarze. Dzień Włóczykija, więc jeszcze cytat z Włóczykija, z Muminków. Wspaniale tak wędrować sobie bez celu, czujesz się wtedy wolny, jesteś sam, a jednocześnie spotykasz nowych przyjaciół. I ja dziś pytam o to, jakim typem podróżnika jesteście. Czy Włóczyki jest bliższy waszemu sercu, czy jednak te podróże są spokojne, przyjemne, ale raz na jakiś czas. Mam dla was prezent, ręcznik plażowy Radia Plus, czyli coś, co przyda się zarówno tym, którzy podróżują i którzy są ciągle w drodze, jak i tym, którzy od czasu do czasu wybierają się w jakąkolwiek podróż. 691-141-141, jeszcze około 5 minut czekam na wasze SMS-y.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.

0: Vaya con Dios w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, 28-29 minut do 12. A jak lato, to możemy więcej czasu poświęcić na przykład na podróżowanie, albo spacerowanie, albo zwiedzanie. I pytam dziś o to, jakim typem podróżnika jesteście. Dziś dzień włóczy kija. Bożena w tej sprawie napisała. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bożeno, napisałaś tak, że razem z mężem zawsze gdzieś lubicie się powłóczyć i są u was dwa rodzaje włóczęgi, polska i bałkańska, i wyjazdy urlopowe polegają na zwiedzaniu. I opowiadaj dalej, bo ta wiadomość jest bardzo długa, ale myślę, że ty ją lepiej opowiesz niż ja ją przeczytam.
1: Tak jak wspomniałam w mojej wiadomości, wyjazdy urlopowe nie wiążą się tylko z typowym odpoczynkiem na plaży, którą też
0: jest
1: potrzebna. Natomiast przy okazji ja od razu sprawdzam, gdzie coś jest ciekawego w okolicy, i już na miejscu tam gdzieś się po prostu udajemy, i taki plan mamy też za miesiąc, zabrać nasz skuter, nie wodny, tylko taki motocykl, i zabrać go na busa naszego i ze sobą przemieścić się tam właśnie do Chorwacji i eksplorować okolice właśnie tym naszym skuterem. Będzie to sprawniejsze niż samochodem, którym nie zawsze gdzieś można zaparkować, a właśnie tam chcemy dotrzeć w jakieś takie zakątki, które będą właśnie ciekawe do zobaczenia. Tak samo po drodze, tak jak wspomniałam, jadę i już po drodze sobie sprawdzam na mapach, czy gdziekolwiek w jakichś innych wiadomościach, czy podpowiedziach innych turystów, co mogę zobaczyć po drodze, i od razu robimy kierunkowskaz i skręcamy na przykład w jakieś fajne miejsce.
0: Czyli nosi cię po świecie, ale ty też wspomniałaś tutaj w wiadomości, że nie jesteście z mężem w tym sami, że jest ktoś, kto was do tego szwendania się trochę po świecie zachęca. Tak. Wasz kolega, który potrafi napisać, ja tutaj zacytuję: często w niedzielny poranek pisze SMS o treści: co robicie, pracujecie, śpicie, czy może jedziemy się powłóczyć po okolicy? Czyli to nie jest tylko wakacje, to nie jest tylko urlop, to nie jest tylko podróż taka urlopowa, ale każdego dnia albo każdy weekend wykorzystujecie na to, żeby gdzieś wyruszyć.
1: Może nie każdy, bo są też, wiadomo, różne obowiązki i praca, i spotkania rodzinne, ale właśnie mamy przyjaciela domu, jak to nazywamy, naszego kolegę Adama, który lubi się jeszcze bardziej niż my włóczyć, zwłaszcza w ogóle po Polsce. Nie przeszkadza mu nawet, jak robi to samotnie, i on nas właśnie wyciąga bardzo często gdzieś, i niekoniecznie to muszą być dalekie wyjazdy, wystarczy, że po prostu wyciągnie nas z domu, odjedziemy kawałek gdzieś, nawet do lasu, i tam jest też fajnie i można coś ciekawego gdzieś zobaczyć w okolicy, tak?
0: Jasne, więc ja do tych takich małych i dużych podróży także zachęcam zawsze. Prezent mam dla ciebie, Bożeno, ręcznik od Radia Plus. Mam nadzieję, że
1: bardzo
0: będzie
1: powiewał
0: gdzieś na bałkańskich, chorwackich plażach. A
1: oczywiście,
0: jeśli masz ochotę jeszcze tak szybciutko, bo czasem mam mało, pozdrowić kogoś, antena twoja.
1: Pozdrawiam oczywiście mojego ukochanego męża Macieja, który mam nadzieję, że mnie słyszy. Oczywiście kolegę Adama wspomnianego. No i wszystkich słuchaczy Radia Plus, mojego ukochanego radia, i znajomych, przyjaciół i rodzinę.
0: I do tych pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego dla was i zawsze szczęśliwej i szerokiej drogi. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Niepokonani i perfekt teraz w Radiu Plus.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: In the Heat of the Night i Sandra na koniec 11. Do 12.00 3 minuty, a później wiadomości i przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Słyszymy się dopiero w sobotę. Z Dolnego Śląska, z Zamku Książ. Radio
1: Plus. To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
4: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
5: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
6: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50 na 50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego 25/27.
7: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
12: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
13: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
14: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
15: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
16: Magda Gliszczyńska
15: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Jaka przyszłość czeka Prawo i Sprawiedliwość? Za chwilę początek spotkania Kaczyński-Morawiecki. Sprawca odnaleziony po 15 latach, zabójstwo 13-latki w Gdyni. Takiego oblężenia nie było od lat. Podwójny rocznik walczy o miejsca na studiach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To mają być rozmowy ostatniej szansy. W warszawskiej siedzibie PiS powinno właśnie rozpoczynać się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Dziś mija termin tak zwanego ultimatum prezesa. Politycy PiSu muszą do końca dnia zrezygnować z udziału w partyjnych stowarzyszeniach, między innymi założonego przez Morawieckiego Stowarzyszeniu Rozwój Plus. W przeciwnym razie mają być wyrzucani z partii. Przed siedzibą PiSu przy ulicy Nowogrodzkiej jest nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Mateusz Morawiecki, jego stronnicy przekonują, że chcą pozostać w PiSie, ale tuż przed rozmową na Nowogrodzkiej jeden z najbliższych współpracowników Morawieckiego, Piotr Miller, z nazwiska wymienia polityków PiSu, którzy jego zdaniem uknuli intrygę, by wyrzucić Mateusza Morawieckiego z partii.
3: Trzech najważniejszych, chociaż pewnie jest trochę więcej osób, można spokojnie wymienić, jest to Jacek Kurski, Jacek Sasin czy Patryk Jaki, prawda? I oni z nieznanych mi przyczyn próbują, znowu podejmują intrygę, żeby wyrzucić premiera Mateusza Morawieckiego z partii.
2: Jeśli porozumienia dzisiaj nie będzie, no to według zapowiedzi władz PiSu w przyszłym tygodniu ruszy proces wyrzucania poszczególnych polityków z partii.
1: Przypomnijmy, że zgodnie z uchwałą władz partii grozi to tym posłom i europosłom PiSu, którzy nie złożyli oświadczenia o opuszczeniu wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń. Morderca znaleziony po 15 latach. Jest przełom w śledztwie w sprawie śmierci 13-letniej Izy Strzałkowskiej z Gdyni. Policjanci z Archiwum X zatrzymali 37-letniego Michała S., którego profil DNA jest zgodny ze śladami zabezpieczonymi w 2011 roku. Dziewczynkę znaleziono wtedy martwą 300 metrów od domu. Przyczyną śmierci było uduszenie.
4: Mieszkał na tej samej dzielnicy, w której mieszkała Izabela Strzałkowska. Szukaliśmy po całej Europie, po całym świecie, a tymczasem podejrzany był naprawdę blisko.
1: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Kluczowe w sprawie było przeprowadzenie nowego badania z zakresu genealogii genetycznej, które wykonano w Polsce pierwszy raz w historii. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa, grozi mu dożywocie. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 14 województw. Bez alertów jedynie na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem. W najbliższych godzinach trzeba będzie uważać na burze z silnym wiatrem i możliwym gradem. Alerty będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
5: Konkurencja jest szalona. Ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia, a tu za podium skoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
1: Mówi rzecznik UWM-u Norbert Kaczana. Wzrost liczby kandydatów na studia wynika głównie z kumulacji roczników. W tym roku do matury przystąpiło o 65 tysięcy osób więcej niż rok temu.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Śmiertelne potrącenie 75-latki. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Józefowie w gminie Kowala. Potrącona została piesza, kierowca był trzeźwy, choć jak się okazało, obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 26-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Sprawą zajmie się prokuratura. Potrzebna woda dla bezdomnych, dlatego też streetworkerzy Caritas z diecezji radomskiej rozpoczęli akcję Kropla Wody, Kropla Nadziei. Polega ona na zbiórce wody pitnej dla osób w kryzysie bezdomności. Każdą butelkę przekazaną w zbiórce wolontariusze dostarczą w trakcie codziennych patroli na ulicach Radomia, informuje streetworker Hubert Kaczmarczyk.
7: Warto też zadbać, żeby ci, którzy no niestety mieszkają, nocują w pustostanach, nocują w parku, decydują się najczęściej nocować w parku. I to nie jest tak, że to są osoby tylko pod wpływem alkoholu, ale też osoby, które nie mają innego wyjścia, bądź przejeżdżają przez Radom i dostęp do wody no nie jest taki oczywisty.
6: Wodę można przynosić do schroniska przy ulicy Zagłoby 3. Jutro kolejna odsłona Lata z Łaźnią w Muszli Koncertowej w Radomiu. Wystąpi zespół Nic Po Nie. Będzie też potańcówka Beata Drozdowska, dyrektor łaźni.
8: Nic po nim w takiej formacji. Grają muzykę bardzo taką eklektyczną, bym powiedziała, bardzo różnorodną, ale generalnie zmierza ona pod jeden parasol. Folklor miejski.
6: Początek koncertu o godzinie 19.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
9: Marek Sierocki, dzień dobry.
10: Jan Pasterski, dzień dobry. Zaczynamy utworem, który w roku 1967 wylansował Czesław Niemen. Dziwny jest ten świat. No i ten świat wciąż jest bardzo dziwny.

0: Ciężko wyobrazić sobie dekadę lat 80. bez tego duetu, takie mam wrażenie.
1: No oczywiście, ale oni zaczynali jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku, ale początek lat 80. to był dla nich znakomity czas. Daryl Hall, John Oates w roku 1982 wydali album zatytułowany H2O. Płyta niesamowicie popularna, taka, która sprawiła, że Holly Oates stali się jedną z największych gwiazd światowego show biznesu. Piosenki pochodzące z tego krążka cieszyły się niesamowitym wręcz powodzeniem. Do nich należy utwór Maneater. To piosenka dynamiczna, taka wręcz z rock'n'rollowym jakby podkładem rytmicznym. No i utwór fantastycznie zaśpiewany. Daryl Hall i John Oates to nie tylko świetni kompozytorzy, autorzy tekstów, ale też wokaliści, których głosy niesamowicie do siebie pasowały.
0: Już teraz w Radiu Plus Hannah Dolce, Maneater.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
6: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
5: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
13: I już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To był Elton John i Sacrifice, przepiękna ballada z repertuaru świetnego wokalisty, ale też i kompozytora.
1: Zaglądamy teraz na półkę z płytami na tę specjalną okazję i za chwilę pojawi się holenderskie trio wokalne, które nosi nazwę Luv.
0: To zespół, który popularność zdobył pod koniec lat 70. ubiegłego wieku i przez kilka lat dziewczęta wydawały single, które odnosiły wielkie sukcesy na listach przebojów w Niemczech, w Holandii. Też zespół Luv cieszył się powodzeniem w Polsce. You're the Greatest Lover, czy Casanova, czy Trojan Horse to wielkie hity tej formacji, które do dziś od czasu do czasu przypominamy na antenie Radia Plus. Jeden z tych najsłynniejszych hitów trio Luv już teraz to piosenka Casanova.

0: To był rok 1982, wakacje, kiedy piosenka Words pojawiła się na europejskich listach przebojów. Jej wykonawca to FR David, czyli Roberto Fittozzi. Artysta jednego przeboju, no ale za to takiego, do którego lubimy wracać, ale to też ceniony muzyk sesyjny. Ma za sobą współpracę m.in. z Vangelisem, bo to świetny gitarzysta. Choć nagrywał po piosence Words jeszcze udane utwory, bardzo przebojowe, to żaden z nich nie zdobył popularności, która mogłaby, no, doścignąć utwór Words. To jeden z takich znaków rozpoznawczych dekady lat 80. ubiegłego wieku.
1: Za to teraz jest taka sytuacja, że tutaj właściwie każdy utwór, albo prawie każdy, zdobył popularność. Chodzi oczywiście o grupę Queen.
0: Choć początki nie były takie dobre, dopiero czwarta płyta zespołu Queen stała się niesamowicie popularna. No, my przypominamy jeden z tych wielkich hitów, tak jak mówiłeś. Prawie każdy ich utwór to wielki przebój. Somebody to Love i grupa Queen na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Przynieś własną torbę i otrzymaj 15% dodatkowego rabatu na wszystko, co w niej zmieścisz. Oferta ważna od 22 do 28 lipca. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
8: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
9: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Po reklamie.

0: To duo Be Loved i Sweet Harmony, piosenka, która pojawiła się na listach przebojów na początku lat 90., ale utrzymana jest w takiej stylistyce charakterystycznej dla poprzedniej dekady, czyli lat 80. ubiegłego wieku. Sporo elektroniki, bardzo fajna linia melodyczna. Lubimy wracać do tej piosenki.
1: Ty w ogóle lubisz lata 80., one często królują w prywatkach w Radio Plus i dzisiaj, no też od godziny 20 do 22.
0: Dokładnie, a w piątki i w soboty, to już chyba nie musimy Państwu za bardzo przypominać, bo to tradycja Radia Plus. Spotykamy się o godzinie 20 i bawimy się do północy. Wśród tych piosenek czasami pojawiają się oczywiście utwory polskie. Halina Frąckowiak, Dancing Queen, to jeden z tych utworów z lat 80., który, no, przetrwał próbę czasu. Pani Halina, piękny, wspaniały głos i też wspaniała kobieta, która od czasu do czasu gości w naszych muzycznych alfabetach. Często z nią rozmawiamy o tych piosenkach, które nagrywała przed laty, ale i też o utworach, które nagrywa teraz, bo to artystka, która nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Dancing Queen na antenie Radia Plus, Halina Frąckowiak.
1: Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. Janek zostaje z Państwem przez 3 godziny. Ze mną słyszymy się tuż po godzinie 20.
1: A w tym składzie to dopiero w środę. Dziękujemy i do usłyszenia.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
1: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
2: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
0: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Na lądzie, w powietrzu, ale też w przestrzeni kosmicznej. Kolejne inwestycje w polską armię. 16-latek ugodzony w brzuch w Stalowej Woli. Służby szukają sprawcy. Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Jest 13, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Najnowocześniejsze technologie w armii, by Polska była bezpieczniejsza. W Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie kolejnych projektów w ramach wspólnego programu MON-u, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz NCBR-u. Celem wsparcie rozwoju nowoczesnych technologii obronnych i przemysłu. To oddala ryzyko ataku na Polskę, podkreśla Donald Tusk.
1: Będzie zniechęcał wszystkich, którzy mieliby zamiary zrobić nam jakąkolwiek krzywdę. To nie są puste słowa. Każda ta umowa oddala w jakimś sensie ryzyko ataku na Polskę.
0: Polska armia dzięki tym umowom zyska m.in. drony, systemy dalekiego rażenia czy wsparcie sztucznej inteligencji, dodaje szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Budujemy siły zbrojne, które w 2030 roku będą najsilniejszą armią w Europie. Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnej.
0: Szef MON-u podkreśla, że korzystając z doświadczeń Ukrainy, polska armia buduje zdolności do operowania na lądzie, w powietrzu, na wodzie i pod wodą, w cyberprzestrzeni i przestrzeni kosmicznej. Jest akt oskarżenia wobec Antoniego Macierewicza. Chodzi o znieważenie. Poseł PiS-u nazwał szefa służby kontrwywiadu wojskowego i jego zastępców rosyjskimi agentami. Prokuratura zarzuca też Macierewiczowi pomówienia kierownictwa SKW o współpracy z rosyjskimi służbami specjalnymi. Zaczyna, o które jest oskarżony, grozi rok więzienia. Pod koniec kwietnia Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie. Jest wyrok w głośnej sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Krakowie uchylił wyrok uniewinniający Dariusza D. i umorzył postępowanie wobec niego w związku z przedawnieniem sprawy. Wobec pozostałej trójki lekarzy podtrzymał wyrok uniewinniający.
3: To jest wyrok salomonowy, w którym każdy odnajdzie coś korzystnego dla siebie. Trzech lekarzy uniewinnionych, no w przypadku głównego operatora sąd stwierdził, że leczenie było nieoptymalne. Natomiast no nie sposób tego nieoptymalnego leczenia powiązać z skutkiem śmiertelnym.
0: Mówił prokurator Eryk Stasielak. Przypomnijmy, Jerzy Ziobro trafił do krakowskiego szpitala uniwersyteckiego w czerwcu 2006 roku i zmarł 2 lipca. Prokuratura dwa razy umarzała śledztwo, jednak rodzina złożyła w sądzie własny akt oskarżenia przeciwko lekarzom. Śledczy szukają osoby, która raniła ostrym narzędziem 16-latka w brzuch. To wczoraj po południu przy alejach Jana Pawła II w Stalowej Woli. Ranny nastolatek został przetransportowany do szpitala, mówi Łukasz Malarski, rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury.
4: Znał urazu wątroby. Aktualnie jego stan jest stabilny, a doznane obrażenia nie zagrażają jego życiu. W chwili obecnej gromadzony jest materiał dowodowy.
0: Sprawa prowadzona jest w kierunku spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Na Śląsku wystartuje jutro 82. rajd Polski. Zawodnicy pokonają ponad 900 kilometrów. Po 27 latach powrócił odcinek specjalny Przegibek. Ponad 50 ciasnych zakrętów i serpentyn.
6: To jest kultowy odcinek specjalny i poza tym jest to całkiem nowy odcinek w harmonogramie tego rajdu, dlatego jest taki ważny. Chcę się zmierzyć, chcę rywalizować i chcę pokazywać swoje najmocniejsze strony jako kierowcy rajdowego.
0: Z rajdowcami Kajetanem Kajetanowiczem oraz Miko Marczykiem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Zawilgocenie w zabytkowych obiektach niszczy historyczne mury, dlatego trzeba wykonać izolację. Dotyczy to klasztoru Ojców Bernardynów w Radomiu. Konserwatorzy zabytków potwierdzają problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Anna Chrost-Szczerbiak.
8: Że to jest takie niezbędne też, żeby jak gdyby dopełnić tutaj te prace, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie prac na elewacjach, także górne te części zabezpieczamy, ale jeszcze cały dół wymaga dużej pracy, zaczynając od prac projektowych, no później uzyskanie środków i wykonanie ich.
7: Zespół klasztorny Ojców Bernardynów powstał z Fundacji Króla Kazimierza Jagiellończyka w 1468 roku. Kupowane na ostatnią chwilę, oferowane w niższych, korzystniejszych cenach. Mowa o ofertach wakacyjnych last minute. Chociaż wciąż są oferowane przez biura podróży, to ich charakter mocno się zmienił. Biura podróży i linie lotnicze oferują wycieczki na ostatnią chwilę, aby zapełnić ostatnie wolne miejsca. Ale ofert tych jest coraz mniej, mówi Martyna Patynowska, kierowniczka salonu jednego z biur podróży.
9: Ofert jest znacznie już mniej. Wynika to chociażby z tego, że znaczna część klientów już jednak zaczyna planować te wakacje no troszeczkę wcześniej. Oferta last minute to w swojej teorii są ostatnie miejsca. One z reguły pojawiają się na około już 5 tygodni przed samym terminem wylotu. No i tak szczerze powiedziawszy, zależą troszeczkę od szczęścia.
7: A najczęściej wybierane kierunki to Turcja, Tunezja, Grecja, Egipt czy Albania.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Podobno disco jest dobre na wszystko, a Italo Disco już w ogóle teraz w Radio Plus Gazebo. I Like Chopin. Dzień dobry, Janek Pasterski.

Witam Państwa, kempingowe pozdrowienie dla słuchaczy Radia Plus przesyła Karol Strasburger. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: kręgi w piasku. Można, jak się akurat jest teraz nad morzem, na polskiej plaży, porobić różne ciekawe budowle. Ja wiem, pogoda, no pewnie nie taką sobie do końca wymarzyliśmy na te wakacje, ale ma się poprawić, będzie cieplej, nawet 25 stopni nad morzem się pojawi już w najbliższy weekend, także dobrze. Takie to okienko pogodowe będą warunki do tego, żeby zamki na przykład z piasku robić, a może nawet jakąś kończynę w morzu zanurzyć, kto wie.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna Muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady, 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest!
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: To pewne.

0: Biedronkę oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupe oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
7: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 8,79 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus Radom.

Dion Warwick umila nam to czwartkowe popołudnie z Radiem Plus. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień włóczykija. Czy jest okazja, żeby się trochę powłóczyć, pójść na jakiś długi spacer? A jak nie dzisiaj, to na pewno niebawem, no bo przecież weekend już za horyzontem i to na pewno będzie taka możliwość, nawet chyba warto w weekend trochę tak aktywnie poodpoczywać, spacerek, no nie myśleć o tej szarej rzeczywistości, ale po prostu pozwolić sobie na to, żeby odpocząć.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: W Carrefourze markowe pewniaki mają dobre ceny. A ty plus znane marki równa się najlepsze promocje. Bo duże lody Card Door 1 plus 1 za złotówkę. Oferta ważna do 1 sierpnia.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
11: Niektóre wspomnienia potrzebują więcej miejsca. Dlatego powstał Jack JS8 Pro. Nowoczesny, rodzinny SUV z 6 lub 7 miejscami. W Jack od ponad 60 lat dbamy o każdy detal. A model z rocznika 2025 to nasza gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Nawet przy bardzo wesołym pokładzie. Trwa finał wyprzedaży rocznika 2025. Teraz JS8 Pro za 119 900 zł brutto oraz polisą za złotówkę. Spotkajmy się. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
13: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

Taylor Dane. Tanecznie bardzo na koniec tej godziny. Prawie 14 na zegarach, czyli w Radiu Plus już za moment wiadomości. I Michał Konopiński.

0: Radio Plus Radom.
1: Przez 15 lat był nieuchwytny, przełom w sprawie zabójstwa w Gdyni. Dziś przesłuchanie pijanego kierowcy za jedynki. W chwili zatrzymania miał 2,5 promila. Okręt ORP Iskra zacumował w Szczecinie. Można zwiedzać jego pokład. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Sejmie jest już wniosek o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Michała Wosia. Poseł Prawa i Sprawiedliwości nie stawił się wcześniej w prokuraturze. Został do niej wezwany w sprawie przekroczenia uprawnień, gdy był wiceministrem sprawiedliwości. Mąż, ojciec dwójki dzieci niekarany, unikał kary przez 15 lat, wpadł dzięki specjalistycznym badaniom DNA. Policjanci z archiwum Mix zatrzymali 37-letniego Michała S. Przyznał się do zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni. W 2011 roku napadł na dziewczynkę na tle seksualnym, a później udusił.
2: Mężczyzna wówczas był studentem, potem ukończył studia wyższe, jest żonaty, nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Powiedział, że jest osobą, która to zrobiła.
1: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Mężczyznę udało się namierzyć dzięki jego dalekiej rodzinie, która szukała krewnych w bazie DNA.
2: Osoba spokrewniona z nim dobrowolnie dała swój ślad genetyczny do ogólnie dostępnej bazy danych DNA. My skorzystaliśmy z ogólnie dostępnej bazy, dopasowując profil pozostawiony w tej bazie do profilu naszego podejrzanego.
1: 37-latkowi grozi dożywocie. Zwolniony i znowu zatrzymany. Kierowca, który spowodował kolizję na jedynce pod Częstochową, dziś może usłyszeć zarzuty. Miał ponad 2,5 promila alkoholu. Po obywatelskim zatrzymaniu nie trafił jednak do aresztu. Został zatrzymany dopiero po interwencji ministra sprawiedliwości. W związku ze sprawą odwołany ma zostać zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu.
3: Prokuratura okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, naruszenia sądowych zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.
1: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. 37-latek dziś ma zostać przesłuchany. Grozi mu 8 lat więzienia. Nielegalna wytwórnia psychotropów w powiecie sokołowskim. Dwie osoby z zarzutami i tymczasowym aresztem. Specjalistyczne laboratorium chemiczne policjanci znaleźli na prywatnej posesji w miejscowości Lebiedzie.
4: Zabezpieczono substancję psychotropową w postaci klofedronu w ilości ponad 162 kg.
1: Informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prokuratury okręgowej w Siedlcach. Podejrzani nie przyznają się do winy. Grozi im 20 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: ORP Iskra zacumował przy bulwarze Chrobrego w Szczecinie. To jeden z najbardziej znanych okrętów szkolnych marynarki wojennej.
5: Jest coś romantycznego w takich żaglowcach.
6: Duże wrażenie robi.
7: Cudowny, piękny stanęła i mówię, nasz, polski. No prawda, zdjęcie zrobiłam.
8: Jesteśmy zachwyceni.
9: Jesteśmy w Szczecinie na wycieczce jednodniowej z chłopcami, więc no duża atrakcja dla maluchów. Chcielibyście zwiedzać, chłopcy?
10: Tak. Tak.
9: Fajnie.
1: Z turystami rozmawiał nasz reporter Krzysztof Badziuniak. Pokład jednostki można zwiedzać dzisiaj do 18, a jutro od 10 do 18.
11: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Pożar samochodu osobowego na Piłsudskiego w Radomiu. Do groźnego zdarzenia doszło dziś około godziny 13, poinformował oficer dyżurny Straży Pożarnej. Ogień zniszczył częściowo zaparkowane w pobliżu drugie auto. Na razie nie są znane szczegóły, trwa ustalanie przyczyny zdarzenia. Ponad 43 miliony złotych dla regionu radomskiego na remont dróg, przebudowę mostu, nowe oświetlenie uliczne czy budowę kanalizacji sanitarnej i świetlic wiejskich. To część z 40 inwestycji, które będą zrealizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Dzisiaj odbyło się podpisanie umów wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski.
12: Gmina Radomska jest największym beneficjentem tych środków, co mnie osobiście bardzo cieszy, a to świadczy o aktywności samorządów, które wchodzą w skład tej południowej części województwa.
11: Radom otrzymał 3,5 miliona złotych na wymianę starego oświetlenia ulicznego, informuje Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
13: Chcemy wymienić nasze oświetlenie na energooszczędne. Mamy stosowny audyt energetyczny, audyt, który obejmuje całe miasto. Oczywiście te 3 miliony nie wystarczą na to, żeby wymienić wszystkie lampy. Natomiast zaczynamy od tych, które są najbardziej energochłonne, najbardziej zniszczone.
11: Jutro wsparcie otrzymają m.in. parafie na remonty obiektów zabytkowych. Uwaga, kierowcy, ulica Główna przy skrzyżowaniu z Okulickiego będzie nieprzejezdna przez 2 dni. Zamknięcie nastąpi od godziny 7 rano w poniedziałek 27 lipca i potrwa do odwołania przez około 2 dni. To w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci gazowniczej. Ulica Główna na Zamgnieniu będzie zamknięta dla ruchu u zbiegu z ulicą Okulickiego, informuje MZDiK.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Barbara Streisand rozpoczyna nam kolejną godzinę w Radio Plus. W to czwartkowe popołudnie 5 po 14. Dzień dobry, Janek Pasterski. Teraz Woman in Love.

0: dokładnie tak. Urlopy, wyjazdy, no i korzystanie z tego, co przyjemne, czyli z błogiego odpoczynku bardzo często nad wodą. No co prawda w Polsce, żeby złapać takie okienko pogodowe dobre nad naszym Bałtyckim Morzem nie jest łatwo. Nie jest, wiem o tym, ale wiem też, że często wybieramy się za granicę albo jeździmy na termy, na różnego rodzaju baseny. Także ten gadżet, który dla was dzisiaj mam, może komuś podpasować, bo jest to ręcznik plażowy. Na pewno się przyda. Wszędzie tam, gdzie się można odrobinę zmoczyć i zanurzyć w wodzie. Gdyby ktoś miał ochotę, czekam na SMS-y. Już teraz można pisać pod 691-141-141.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom. Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
12: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
11: Interwencje.
13: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
11: Opinie.
14: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
11: Fakty.
15: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
11: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

I mam odpowiedź na pytanie, czy chrypa może być atutem, czy może być przyjemna. Jak najbardziej tak, jak się było Joe Cockerem i miało się taki głos, no to wręcz na plus. What becomes of the broken hearted? To za nami. Ręcznik plażowy dzisiaj trafia do Agnieszki z Lublina. Wiem z dobrych źródeł, że Aga wybiera się na Sycylię z rodziną, ale to w październiku dopiero. No wtedy tak, faktycznie lepiej, bo chłodniej, ale i tak nadal ciepło. Idealna temperatura do tego, żeby tam korzystać z pluskania się. No myślę, że warto. Ręcznik wtedy się przyda. Teraz natomiast pora na Michael Oldfielda i Maggie Rayleigh, Moonlight Shadow w Radio Plus.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia. Już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Wy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa. Bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Po reklamie.

0: z ramion tych prost.
1: Iza Trojanowska, to prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów 25,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A polska papryka czerwona 7,99 za kilogram. Kaufland.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Trwa spotkanie Kaczyński-Morawiecki. Dziś PiS może się rozpaść. Miny pod galerią handlową. Policja wciąż poszukuje jednego mężczyzny. Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To najpewniej rozmowy ostatniej szansy. W siedzibie PiSu od prawie 3 godzin trwa spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. O północy mija ultimatum prezesa PiS. Były premier nie chce jednak rezygnować ze swojego stowarzyszenia Rozwój Plus. Coraz głośniej mówi się o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. Przy Nowogrodzkiej we Warszawie jest nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na razie cisza. Spotkanie trwa już prawie 3 godziny, a to może oznaczać negocjacje, najpewniej twarde negocjacje. Partia nie wycofuje się z decyzji o zakazie stowarzyszeń. Nie ustępują też Mateusz Morawiecki i jego ludzie, którzy zaznaczają, że z PiSu wychodzić nie chcą, ale z partii chce ich wypchnąć grupa intrygantów. W Sejmie były rzecznik rządu Piotr Müller jako winnych tej sytuacji wprost wymienił Jacka Kurskiego, Jacka Sasina i Patryka Jakiego. Żadna ze stron nie odpuszcza. Czy ostatecznie dojdzie do porozumienia, czy raczej rozłamu, to pokażą najbliższe godziny.
1: Członkowie PiS mają czas do północy, żeby złożyć deklarację o rezygnacji ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Katastrofa wojskowego śmigłowca w Czechach. Helikopter Venom z 5 żołnierzami na pokładzie rozbił się w bazie lotniczej na południu kraju. Zginęła co najmniej jedna osoba. Wojsko na razie nie chce przekazywać szczegółowych informacji. Mieli podrzucić miny przed galerią handlową w Jeleniej Górze. Policjanci zatrzymali 34-latka. Poszukiwany jest jeszcze jeden mężczyzna.
3: Funkcjonariusze przeanalizowali zabezpieczony materiał dowodowy, w tym zapisy z kamer monitoringu, a także zgromadzone informacje operacyjne. W efekcie wytypowali 2 mężczyzn podejrzewanych o podrzucenie niewybuchów. Obaj byli wcześniej znani policjantom. Policjanci zatrzymali jednego z podejrzewanych, 34-letniego mieszkańca Jeleniej Góry.
1: Powiedziała nam Edyta Bagrowska z jeleniogórskiej policji. Jeden niewybuch znajdował się w koszu na śmieci, a drugi w zaroślach. Zatrzymanemu grozi nawet 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Episkopat wzywa do dialogu w sprawie edukacji zdrowotnej. To po ogłoszeniu podstawy programowej tego przedmiotu szkolnego. Od września będzie obowiązkowy, choć jak zapewnia Ministerstwo Edukacji, część treści będzie nieobowiązkowa. Co budzi największe wątpliwości Komisji Wychowania Katolickiego, pytała Aneta Paszko.
4: Jak mówi konsultor Aneta Rajzacher-Majewska, koncepcja wychowania seksualnego została wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny.
5: Stosowna ustawa o planowaniu rodziny zakłada w artykule 4 wprowadzenie do programów szkolnych wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej. Tymczasem ministerstwo wyrwało z tego ustawowego zapisu to, na czym resortowi zależało, z pominięciem pozostałych elementów.
4: Konsultor zauważa, że przesłane w ramach konsultacji propozycje i uwagi ze strony Konferencji Episkopatu Polski nie zostały w najmniejszym stopniu uwzględnione.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
6: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Będzie przebudowa drogi Ratoszyn-Podlesie w powiecie białobrzeskim. Samorząd na ten cel otrzymał 2 400 000 zł. Starosta Sylwester Korgul.
7: Prawie 3,5 kilometra. Wkład własny będziemy dzielić solidarnie razem z gminą Radzanów. Chciałbym przede wszystkim podziękować zarówno za środki dotacyjne z Urzędu Marszałkowskiego, jak i również za bardzo dobrą współpracę na linii samorząd-gminy powiat białobrzeski.
6: Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Budżet obywatelski na przyszły rok w Radomiu rozstrzygnięty. Jeszcze w tym roku rozpoczną się konkursy i przetargi, informuje Alan Pieńkowski z Centrum Organizacji Pozarządowych w Radomiu.
8: Choć realizacja zwycięskich projektów rozpocznie się w 2027 roku, przygotowania ruszą już wcześniej. Jeszcze w tym roku będą mogły rozpocząć się pierwsze postępowania przetargowe albo konkursy, tak aby wybrane przez mieszkańców zadania mogły być sprawnie zrealizowane już w przyszłym roku. Dziękujemy wszystkim projektodawcom i osobom, które wzięły udział w głosowaniu.
6: Wygrało 51 projektów za prawie 11 milionów złotych. Radomscy Bernardyni mają problem z zawilgoceniem zabytkowych murów i fundamentów klasztoru. Ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków, mówi, że osuszenie fundamentów jest teraz priorytetem.
9: W dzisiejszych czasach, kiedy mamy duży problem z wodą, to nie chodzi tylko o to, żeby tę wodę odprowadzić od budynków, ale żeby ją zatrzymać po to, żeby ona służyła chociażby ogrodom klasztornym. Projekt przygotowania tego całego zadania jest też bardzo kosztowny. Mamy nadzieję, że uda się jakieś środki pozyskać w przyszłości do tego, żeby te prace wykonać. Niewątpliwie są potrzebne.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: A w Radio Plus już teraz Mother Talking i Brother Louie. Janek Pasterski, dzień dobry. Radio.

Pierbaszole i jego słynna Emmanuel. Słuchajcie, czytam o tym, bo to często się o tym mówi. O jajkach. Kiedy się powinno jeść jajka? Otóż badacze twierdzą, że jeżeli chcemy zadbać o sylwetkę, o dobre samopoczucie, o taką pozytywną energię, to nie tylko rano. Oczywiście rano faktycznie dostajemy ten strzał energii, ale okazuje się, że jajka także w porze lunchu, jak najbardziej tak. Wtedy poprawia się nasza koncentracja, ale też wieczorem, bo mamy regenerację i to jeszcze, jeśli ćwiczymy w ogóle.

0: ogóle już jest idealnie, a zatem rano, po południu, wieczorem, chociaż mimo wszystko umiar jest istotny, żeby z tym na białym nie przesadzić, to nie róbmy sobie z nabiału jaj. Nie, nie, nie. Wszystko zdroworozsądkowo.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Placek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Placek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
15: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarki.
16: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
17: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
18: Magda Gliszczyńska
17: i Wojtek Sałek.
13: Autopromocja.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Jedyna wyjątkowa, będziemy o niej pamiętali, Bonnie Tyler. If You Were a Woman, to za nami bardzo tanecznie i tak też tanecznie będzie dzisiaj od godziny 20 do 22, bo to wakacyjna wersja prywatki, która obowiązuje od poniedziałku do czwartku, czyli no właśnie do dzisiaj. Jutro natomiast w piątek i w sobotę aż do północy, to już taka klasyka, całe wakacje w ten sposób Marek Sierocki będzie dla nas miksował, a tych wakacji no jeszcze całkiem sporo, bo nawet nie dobiliśmy do półmetka. We'll be right back.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 2,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe jedynie 2,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Demis Roussos na koniec naszego czwartkowego spotkania. Bardzo dziękuję, życzę dobrego popołudnia. Janek Pasterski i słyszymy się w środę. Trzymajcie się ciepło.
1: Radio Plus Radom. Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Brak porozumienia na szczytach PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku. Dwie osoby nie żyją. Koncerty w Ogrodzie Pielgrzyma. To zaproszenie do Wadowic. Minęła 16. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzygodzinne rozmowy, porozumienia, brak. W siedzibie PiS zakończyło się spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Głównymi tematami były zakaz wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń i potencjalny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co ustalono.
2: Rzecznik PiSu Rafał Bochenek napisał w mediach społecznościowych, że rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Przypomniał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii i nieprzynależności do stowarzyszeń członkowie Prawa i Sprawiedliwości mają do końca dnia. Czekamy jeszcze na stanowisko Mateusza Morawieckiego. Jego limuzyna wyjechała z siedziby PiSu krótko po 15:00. Razem z innymi dziennikarzami liczyliśmy na krótki komentarz.
3: Panie premierze, czy pan zechce do nas coś powiedzieć?
2: Jednak były premier przynajmniej na razie głosu po spotkaniu nie zabrał.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Trasa S5 z Gniezna do Bydgoszczy zablokowana po wypadku. Dwie ciężarówki i osobówka zderzyły się w Kruszynie przed wjazdem na obwodnicę Bydgoszczy w kierunku Gdańska. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazdy w Rynarzewie. Tymczasem na Dolnym Śląsku utrudnienia po wypadku między miejscowościami Stara Góra i Osetno. Tam zginęły dwie osoby.
4: To 79-letni mężczyzna, który kierował Skodą Fabią oraz pasażerka, jego 73-letnia żona, mieszkańcy tego regionu. Po wypadku ich auto zatrzymało się na jezdni, a ciężarówka znalazła w rowie. Na miejsce wezwano m.in. dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo reanimacji starszego małżeństwa nie udało się uratować. 44-letniemu kierowcy ciężarówki nic poważnego się nie stało. Na miejscu wypadku wciąż pracuje policja pod nadzorem prokuratury. Droga jest zablokowana i policja kieruje na objazdy.
1: Relacjonowała Joanna Haliasz.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Policjanci wspierają strażników Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wyruszyli na szlaki tam, gdzie jest najwięcej turystów, mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
5: Kąpiele w stawach tatrzańskich czy w jeziorach tatrzańskich, dokarmianie zwierząt, zanieczyszczanie terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego. A głównie tutaj strażnicy proszą nas o wsparcie, gdy osoby nie chcą się poddać czynności legitymowania, nie chcą się przedstawić strażnikom parku. Tutaj obecność mundurowych działa bardzo, bardzo przywołująco do porządku.
1: Policjanci towarzyszą strażnikom na szlakach w pogodne dni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Papieskie koncerty plenerowe w Wadowicach przy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Odbędzie się cykl Koncerty w Ogrodzie Pielgrzyma. Na scenie wystąpią orkiestra i soliści stowarzyszenia Melo Arte, zabierając publiczność w muzyczną podróż.
6: Podczas tego wieczoru będziemy mieli okazję zetknąć się z utworami zarówno klasyków muzyki dawnej, jak i przebojami muzyki rozrywkowej, a więc można byłoby w skrócie zatytułować ten wieczór od Kaczniego po Wodeckiego, poprzez również muzykę filmową.
1: Mówił Piotr Piwko z Muzeum w Wadowicach. Realizacja koncertów jest rozwinięciem myśli Karola Wojtyły.
6: Wyjątkowa będzie na pewno atmosfera, kontekst, którym jest przesłanie naszego patrona Jana Pawła II, przesłanie, które zachęca wszystkich do obcowania z kulturą, ze sztuką, który powiedział, że muzyka jest głosem serca, że inspiruje i prowadzi do spotkania z pięknem.
1: Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o 19:00.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1. Pogoda.
7: Wczoraj mówiłem, że dzisiaj będzie deszczowo i tak od samego rana, czwartek jest taki, od czasu do czasu pada, więc parasolnik będzie pod ręką. Temperatura też spadła, jest 17 stopni, ale od jutra będzie coraz cieplej, jutro 23, a w niedzielę podobno, jak mówią synoptycy, może temperatura w Radomiu i regionie dojść do 30 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
7: Z panem Krzysztofem zaczynamy Popołudnie Plus. Na zegarze 5 minut po 16. Wojtek Saj, dzień dobry. Za chwilę magazyn. Miasto żyje latem, a później wiele ciekawych rzeczy. Do godziny 20 jesteśmy razem.

0: Za chwilę zaczynamy nasz magazyn. Kupowane na ostatnią chwilę, oferowane w niższych, korzystniejszych cenach. Mowa o ofertach wakacyjnych last minute. Chociaż wciąż są oferowane przez biura podróży, to ich charakter mocno się zmienił. Biura podróży i linie lotnicze oferują wycieczki na ostatnią chwilę, aby zapełnić ostatnie wolne miejsca, ale ofert tych jest coraz mniej. Nie każdy może z tego skorzystać.
1: Trzeba pilnować cen przed rozpoczęciem, jak chce się coś kupić, popatrzeć po cenach, bo wydaje mi się, że to jest 2-3 tygodnie, cena idzie do góry, a potem spadają nie wyżej na tą samą cenę, co była wcześniej.
2: Dla kogoś, kto nie ma jakichś konkretnych planów, co może sobie ustalać wszystko z dnia na dzień, wtedy na pewno fajna okazja.
3: Jak ktoś chce znaleźć, to na pewno znajdzie. Jak ktoś ma dużo czasu, nieograniczony urlop, na pewno coś fajnego się trafi.
0: No to za chwilę Magda Gliszczyńska więcej opowie na ten temat, a ponad 43 miliony złotych dla regionu radomskiego na remonty dróg, przebudowę mostu, nowe oświetlenie czy budowę kanalizacji sanitarnej i świetlic wiejskich, to część 40 inwestycji, które będą realizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.
4: Gmina Radomska jest największym beneficjentem tych środków, co mnie osobiście bardzo cieszy, a to świadczy o aktywności samorządów, które wchodzą w skład tej południowej części wojewódzkiej.
0: No to za chwilę zaczynamy.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Ponad 43 miliony złotych dla regionu radomskiego na remonty dróg, przybudowę mostu, nowe oświetlenie uliczne czy budowę kanalizacji sanitarnej i świetlic wiejskich. To część z 40 inwestycji, które będą realizowane dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Dzisiaj odbyło się podpisanie umów, a na miejscu był również nasz reporter Radek Mizera.
2: Umowy zostały podpisane w Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli koło Radomia. Na remonty dróg, budowę kanalizacji czy świetlic wiejskich przeznaczono ponad 43 miliony złotych. Wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski.
3: Bardzo dużo samorządów dzisiaj korzysta w ramach instrumentów wsparcia, którymi dysponuje samorząd województwa mazowieckiego. Mamy ambicje, aby mieć tych umów podpisanych na tak jak w zeszłym roku około 800. Mam nadzieję, że to uda się zrealizować. Warto podkreślić, że gmina radomska jest największym beneficjentem tych środków, co mnie osobiście bardzo cieszy, a to świadczy o aktywności samorządów, które wchodzą w skład tej południowej części województwa.
2: Radom otrzymał 3,5 miliona złotych na wymianę starego oświetlenia ulicznego, informuje Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent miasta.
4: To jest bardzo ważne 3 miliony w kontekście naszego oświetlenia ulicznego. Z naszej perspektywy przede wszystkim redukcji kosztów bieżących z tym związanych, bo chcemy wymienić nasze oświetlenie na energooszczędne. Mamy stosowny audyt energetyczny, audyt, który obejmuje całe miasto. Oczywiście te 3 miliony nie wystarczą na to, żeby wymienić wszystkie lampy. Natomiast zaczynamy od tych, które są najbardziej energochłonne, najbardziej zniszczone i to jest pierwszy etap. Nabór w tym konkursie jest ciągły, zatem mamy taki zamiar i ambicje, żeby aplikować w przyszłym roku i sukcesywnie wymieniać całe oświetlenie uliczne w Radomiu, tak żeby było po prostu energooszczędne i bardzo liczymy na to, że tam obniży nam to koszty bieżące.
2: Gmina Zwoleń otrzymała środki na przebudowę oczyszczalni ścieków. Poinformował z kolei burmistrz Arkadiusz Sulima.
5: Te 2,5 miliona na pewno pomoże gminie Zwoleń dokończyć modernizację oczyszczalni ścieków i rozbudowę. Pierwszy etap już trwa i tak naprawdę ten drugi etap jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania. Chodzi tutaj o zagospodarowanie osadów ściekowych, których po przebudowie tej oczyszczalni, po modernizacji będzie około 20 razy więcej niż do tej pory. W związku z tym groziłoby nam trochę to taką katastrofą ekologiczną, bo nie bylibyśmy w stanie nawet tego wywieźć, prawda, takiej ilości tych osadów.
2: Natomiast gmina Potworów ma w planach przebudowę hydroforni na stację uzdatniania wody, powiedziała wójt Marta Kaczor.
6: Spokojnie mogę powiedzieć, że to jest inwestycja wręcz strategiczna, bo to dotyczy hydroforni, która zostanie przekształcona w stację uzdatniania wody. Bardzo stara infrastruktura, jeden z bardzo starych elementów infrastruktury krytycznej, tak to nazwijmy. Pierwszy, modernizowany, wkład ogromny. To 700 tysięcy, to była kwota maksymalna możliwa do dofinansowania do 1,2 miliona, bo tyle był pierwszy, na tyle opiewał pierwszy koszt tej inwestycji. Natomiast ostatecznie po przetargu wiem, że to już będzie 1,4 miliona, niespełna 50.
2: Na ekologię stawia gmina Rusinów, która chce wybudować kanalizację w Grabowej, poinformował wójt Tomasz Naubauer.
7: Pierwsze metry od 12 lat kanalizacji w naszej gminie, więc cieszę się z tego dofinansowania, bo to pozwoli nam ruszyć tą jakże ważną inwestycją dla mieszkańców wsi Grabowa.
2: Kiedy mogą ruszyć prace, kiedy się zakończą?
7: No myślę, że ruszą zaraz po podpisaniu umowy, a przewidujemy termin zakończenia tej inwestycji na koniec listopada.
2: Podobne zadanie zrealizuje gmina Wolanów.

0: Wójt Ewa Markowska-Bzducha.
1: 1 000 000 zł na budowę infrastruktury kanalizacyjnej, tym razem w miejscowości Strzałków. To jest kolejny etap zadania, które przez kilka lat realizowaliśmy i bardzo te pieniądze nam uratują sytuację. Już mamy oferty od wykonawców. Myślę, że ten 1 000 000 stanowiący 60% załatwi nam sprawę.
0: Z kolei gmina Zakrzew podejmuje zadanie w dziedzinie komunikacji zbiorowej. Wójt Leszek Margas.
2: Związana z bazą autobusów elektrycznych. Już 3 lata komunikacja elektryczna funkcjonuje, natomiast ciągle nie mamy budynku, gdzie moglibyśmy je serwisować. Ciągle pod chmurką marzyło nam się wybudowanie takiego budynku i nareszcie już jesteśmy po przetargu. Myślę, że w dniu jutrzejszym podpiszemy umowę i startujemy. W przyszłym roku, chyba do końca września, ma być zakończona realizacja. 3 600 000 cała inwestycja. No oczywiście z zagospodarowaniem terenu.
0: Środki trafiły także do powiatów. 2 300 000 zł otrzymał powiat białobrzeski na przebudowę drogi Ratoszyn-Podlesie, starosta Sylwester Korgul.
3: Prawie 3,5 kilometra, dotacja w wysokości 2 200 000, bardzo duża. Wkład własny będziemy dzielić solidarnie razem z gminą Radzanów. Chciałbym przede wszystkim podziękować zarówno za środki dotacyjne z Urzędu Marszałkowskiego, jak i również za bardzo dobrą współpracę na linii samorząd gminy powiat białobrzeski.
0: Jutro wsparcie otrzymają m.in. parafie na remont obiektów zabytkowych.
4: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 23 do 25 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra i ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Kupowane na ostatnią chwilę, oferowane w niższych, korzystniejszych cenach. Mowa o ofertach wakacyjnych last minute, które oferują biura podróży. Ale czy przy tak rozwijającym się ruchu turystycznym i podróżniczym wakacje last minute jeszcze istnieją? Czy są atrakcyjne cenowo? Czy Polacy, którzy tak pokochali podróże, czekają do ostatniej chwili, żeby upolować korzystną ofertę wakacyjną, czy jednak planują wyjazdy z odpowiednim wyprzedzeniem? To postanowiła sprawdzić Magda Gliszczyńska.
2: O wakacyjne oferty last minute najpierw zapytałam klientów planujących podróżowanie. Czy takie oferty wakacyjne last minute jeszcze istnieją, czy już nie?
3: To wszystko zależy. Trzeba pilnować cen przed rozpoczęciem. Jak chce się coś kupić, popatrzeć po cenach, bo wydaje mi się, że to jest 2-3 tygodnie, cena idzie do góry, a potem spadają niby że na tą samą cenę, co była wcześniej.
2: Kiedy pan szuka tych ofert? Dużo, dużo wcześniej, czy jednak patrzy pan, co się trafi?
3: Do tej pory szukałem to dużo wcześniej, a teraz czekam. Planuję 20 września wylot. Jeszcze nie wiem gdzie, ale to tak, że tak powiem, kilka dni przed odlotem.
2: Ale wrzesień już chyba nie jest tak bardzo oblegany, jak na przykład lipiec i sierpień.
3: Tak, ale ceny są bardzo porównywalne. Myślałem, że będzie coś taniej, niestety, ale nie.
2: Oferty last minute jeszcze istnieją, czy nie, jeśli chodzi o nasze podróżowanie i wakacje?
4: Na pewno istnieją, bo tutaj różne są, na szybach często wiszą w galeriach. Natomiast no ja ogólnie raczej na wakacje to takie bardziej planowane. Ewentualnie szukam na pewno jakichś tanich lotów lotniczych. Więc już w takich terminach późniejszych można powiedzieć last minute.
2: A te last minute to rzeczywiście okazja i jeśli tak, to dla kogo, jak pan myśli?
4: Na pewno jest to okazja dla tych ludzi, którzy nie mają czasu albo chęci szukać czegoś na własną rękę. Ja osobiście jestem za szukaniem na własną rękę.
5: Dla kogoś, kto nie ma jakichś konkretnych planów, co może sobie ustalać wszystko z dnia na dzień, wtedy na pewno oferta, fajna okazja.
6: Na pewno się trafi. Jak ktoś chce znaleźć, to na pewno znajdzie.
2: Warto czekać do ostatniej chwili, czy raczej nie?
6: Warto. Jak ktoś ma dużo czasu, nieograniczony urlop, na pewno coś fajnego się trafi.
2: A jak jest w rzeczywistości? Co usłyszałam w biurze podróży? Rozmawiam z panią Martyną Patynowską, kierowniczką salonu jednego z biur podróży w Radomiu. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
2: To jak to jest z tą wakacyjną ofertą last minute? Czy rzeczywiście jeszcze istnieje? Czy są atrakcyjne cenowo?
7: No, oferta last minute jak najbardziej w swojej teorii istnieje, no, choć ona już zaczyna troszeczkę nieco inaczej wyglądać niż w latach poprzednich. Ofert jest znacznie już mniej. Wynika to chociażby z tego, że znaczna część klientów już jednak zaczyna planować te wakacje no troszeczkę wcześniej.
2: To zatem czym są wakacje last minute i jak działają dzisiejsze oferty?
7: Oferta last minute to w swojej teorii są ostatnie miejsca. One z reguły pojawiają się na około już 5 tygodni przed samym terminem wylotu. No i tak szczerze powiedziawszy, zależą troszeczkę od szczęścia.
2: Okazuje się, że nie zawsze można mieć to szczęście, żeby na taką ofertę trafić. Czy zatem warto czekać do ostatniej chwili? Jak szukać? Kiedy szukać?
7: Moim osobistym zdaniem jest, że lepiej nie czekać do ostatniej chwili. Chociażby wynika to z tego, że wybór na ostatnią chwilę jest wtedy już znacznie dużo mniejszy niż we wcześniejszym wyprzedzeniem. Kiedy szukać? No tak szczerze powiedziawszy, jeżeli nie jesteśmy zobligowani konkretnym terminem, konkretnym miejscem, gdzie chcemy lecieć, konkretnym hotelem i generalnie jest nam wszystko obojętne, gdzie bylet, żeby tylko lecieć, no to szczerze mówiąc można czekać do ostatniego momentu. Aczkolwiek nie zalecam tego rodzinom z dziećmi, no bo wtedy wybór jest znacznie dużo mniejszy, wynika to chociażby z pokoi rodzinnych, no bo na ostatnią chwilę rzadko się zdarza, żeby taki pokój móc uzyskać. No i na pewno grupą znajomych, rodzin to się zdarza ostatnim czasem dość często, że szukają na ostatnią chwilę, no i niestety w tych hotelach, które podobałyby im się najbardziej, no takiej ilości miejsc już nie ma, konfiguracji pokoi, no i jest to wtedy już zdecydowanie dużo trudniejsze.
2: No i chyba trudno o miejsce w samolocie, taką większą grupą.
7: No to też zdecydowanie. Niektóre lotniska pokładają się znacznie szybciej, chociażby na Warszawa, no wtedy już musimy szukać miejsc w samolotach na innych okolicznych lotniskach.
2: Jaka oferta będzie atrakcyjna? Skoro last minute bardzo się kurczą i jest ich coraz mniej, to czy chętniej i częściej klienci korzystają z tak zwanych first minute?
7: Zdecydowanie tak. Zaobserwowaliśmy to już tutaj w przeciągu ostatnich lat, że znacznie częściej klienci wybierają taką ofertę właśnie first minute. Wynika to z tego, że już wybór tych hoteli, miejsc jest znacznie dużo większy i szerszy niż oferta last minute. A kolejną rzeczą są również benefity, które są dodawane do takich ofert, które są wykupowane z dużo wcześniejszym wyprzedzeniem. Przykładowo, no nie wiem, są ubezpieczenie od rezygnacji, możliwość zmiany, parking, nie wiem, wycieczka fakultatywna. No ciężko jest to powiedzieć, co w tym czasie nam wejdzie na kolejny sezon, ale w ubiegłych latach właśnie tak to wyglądało.
2: Jakie kierunki cieszą się takim zainteresowaniem, które są atrakcyjne cenowo?
7: Najatrakcyjniejsze cenowo, no to będzie tutaj, szczerze powiedziawszy, Turcja, Grecja, Tunezja, Egipt, Albania również cieszy się dużą popularnością.
2: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
7: Dziękuję również.
2: Martyna Patynowska, kierowniczka salonu jednego z biur podróży w Radomiu, była dziś gościem magazynu Reporterów.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym RowMod w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe RowMod to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe RowMod, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmod.eu.
5: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
6: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: I na zakończenie pierwszej części naszego dzisiejszego magazynu jeszcze jeden ważny temat. Wakacje zbliżają się do półmetka. Pogoda jest zmienna, ale nie odstrasza to miłośników natury. Aby jednak z kempingu, górskiej wycieczki czy wypadu do lasu nie wrócić z poważną chorobą, warto pamiętać o kilku zasadach bezpieczeństwa. I te zasady zebrała Agnieszka Moskaluk. No to posłuchajcie, o co chodzi.
2: Lato i wakacje to nie jest czas, kiedy chcemy myśleć o niebezpieczeństwach. Jednak drobne gesty i profilaktyka potrafią zabezpieczyć nas przed tak zwanymi chorobami wektorowymi. Wektory to owady, najczęściej komary i kleszcze, które są odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się boreliozy, odkleszczowego zapalenia mózgu, babesziozy, a w tropikach także malarii czy gorączki zachodniego Nilu. Na szczęście w Polsce nie ma jeszcze moskitów i nie ma zachorowań na te najcięższe choroby, przyznaje epidemiolog Magdalena Kubasiewicz.
3: W naszym kraju jeszcze komarów tygrysich czy moskitów tak zwanych nie stwierdzono, natomiast tuż poza naszymi granicami w Niemczech takie przypadki się zdarzały. Zawsze warto się zabezpieczyć przed ukąszeniami przez komary.
2: Zarówno w polskich krajobrazach, jak i światowych destynacjach konieczne jest stosowanie dobrych, sprawdzonych repelentów, zauważa Robert Michna, kierownik oddziału nadzoru nad chemikaliami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
4: Najlepsza ochrona przed kleszczami czy komarami, czy innymi owadami, to stosowanie repelentów, które są produktami biobójczymi. Kupując produkt, należy zwrócić uwagę, czy na etykiecie jest wskazany numer pozwolenia. Wtedy wiemy, że dany produkt przeszedł procedurę oceny skuteczności w tym zakresie oraz wpływu na nasze zdrowie. Jeżeli produkt nie ma pozwolenia, to może on być nieskuteczny w najlepszym razie. W najgorszym może skutkować jakimiś problemami zdrowotnymi.
2: Dobrze jest też kupować repelenty w aptekach czy innych sprawdzonych miejscach, dodaje Michna.
4: Unikać nieoficjalnych jakichś źródeł dystrybucji czy sprowadzania na własną rękę produktów spoza Unii Europejskiej, gdzie nie wiemy, czy substancje czynne stosowane w tych produktach nie będą miały negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Drugą bardzo ważną sprawą jest stosowanie się ściśle do wskazań producenta, ponieważ niektóre z tych środków są dozwolone do stosowania na skórę, a niektóre nie. I w momencie złego stosowania możemy dostać wysypki.
2: Poza środkami biobójczymi są także preparaty odstraszające owady. W ich przypadku warto skoncentrować się na tych pochodzenia naturalnego, na przykład na olejku lawendowym, trawy cytrynowej czy eukaliptusowym. Komary nie znoszą też ponoć zapachu komarzycy, liści laurowych i kawy. Komary bywają uciążliwe, natomiast znacznie groźniejsze są dla nas kleszcze i choroby, które przenoszą, czyli borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu, mówi Magdalena Kubasiewicz.
3: Kleszczowe zapalenie mózgu i borelioza, czyli dwie choroby najczęściej występujące, które są przenoszone przez kleszcze na ludzi, występują z różnym nasileniem. Kiedyś były to tak zwane choroby sezonowe, natomiast obecnie kleszcze aktywne są właściwie przez cały rok w związku ze zmianami klimatu. Cały rok wypadałoby pamiętać o zabezpieczeniu.
2: Największe skupiska kleszczy występują wokół akwenów, w lasach, parkach czy też na łąkach. Dlatego wybierając się na wycieczkę trzeba pamiętać o repelentach, ale także o odpowiednim ubiorze, a po spacerze o dokładnym sprawdzeniu, czy kleszcze nas nie ukąsiły.
3: Trzeba kleszcza usunąć. Ważne tylko, żeby tego kleszcza nie traktować żadnym środkiem dezynfekcyjnym czy żadnym tłuszczem. Po prostu z pensetą złapać go, usunąć skutecznie i dopiero to miejsce zdezynfekować. Tak naprawdę zakażonych jest tylko 1% kleszczy, więc no my nie mamy pewności, czy ten, który nas ukąsił, jest zakażony, więc warto zawsze skonsultować to miejsce, jeżeli pojawia się jakiś rumień czy coś, co nas niepokoi, skonsultować z lekarzem rodzinnym w pierwszej kolejności.
2: Borelioza leczy się antybiotykami. Konsekwencje zachorowania na odkleszczowe zapalenie mózgu bywają bardzo ciężkie, dlatego warto pomyśleć o szczepieniu, przekonuje dr Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.
5: Szczepmy się przeciwko tej chorobie. Jak ktoś się zaszczepi przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu, to nie zachoruje. I ma gwarancję, że kleszczowe zapalenie mózgu, nawet w przypadku ukąszenia przez kleszcza, mu nie grozi.
2: To ważne, bo odkleszczowe zapalenie mózgu może upośledzić układ nerwowy, a nawet zakończyć się śmiercią. Groźne konsekwencje może mieć także zakażenie bąblowicą.
3: To jest choroba pasożytnicza przenoszona przez zwierzęta. Tasiemiec bąblowcowy jest o tyle podstępny, że on bardzo długo nie daje żadnych objawów. Zagnieżdża się w naszym organizmie, w narządach miąższowych, czyli najczęściej w wątrobie, płucach, w układzie nerwowym, i objawy są wtedy uzależnione od tego, gdzie on się zagnieździ. Przenosi się przez zwierzęta dzikie. Lisy są bardzo często nosicielem tego tasiemca i nieprzestrzeganie zasad higieny to jest główny czynnik ryzyka zachorowania.
2: Dlatego nie wolno zjadać skrzaczka jagód, malin czy jeżyn. Dotyczy to także owoców kupionych na straganie. Konieczne jest dokładne umycie, a najlepiej także poddanie obróbce termicznej. Agnieszka Moskaluk, Radio Plus.
1: No, dużo tego było, ale mam nadzieję, że zakodowaliśmy, żeby po prostu bezpiecznie pojechać gdzieś, mieć później piękne wrażenia i wspomnienia. No dobrze, to na zegarze już powoli zbliża się godzina 17. Za 6 minut będą najświeższe wiadomości, a później oczywiście zapraszam na drugą część. Co przygotowali dziennikarze Radia Plus Radom, no to wam opowiem zaraz po wiadomościach. Niecierpliwi. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy, to już niedługo te wiadomości. Tak jak mówiłem. Niecierpliwi. Andrzej Piaseczny, Robert Chojnacki. Pamiętacie tę balladę? Piękna. Lata 90. Dawno temu.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
3: Autopromocja

0: Kolejne specjalne spotkanie w siedzibie PiS. Za chwilę relacja naszego reportera. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Wczoraj został zatrzymany. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. Kolejne umowy w programie Perun. Minęła 17. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spotkanie po spotkaniu w siedzibie PiS. Na Nowogrodzką w Warszawie zjeżdżają kolejni politycy, m.in. frakcji przeciwnej Mateuszowi Morawieckiemu. Wcześniej były premier przez blisko 3 godziny rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim. Chodzi o ultimatum albo stowarzyszenia, albo członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości. Na miejscu jest nasz reporter Michał Skolimowski. Czego dotyczą rozmowy?
1: PiS oficjalnie o tym nie informuje, ale wygląda to na spotkanie z drugą stroną sporu o stowarzyszenia. O szczegóły pytałem wjeżdżającego na miejsce wiceprezesa partii Tobiasza Bocheńskiego. Odpowiedział krótko.
2: Musicie się uzbroić troszeczkę w cierpliwość.
1: Wcześniej rzecznik PiS-u przekazał, że spotkanie Kaczyński-Morawiecki było konstruktywne, ale nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Do rozmów odniósł się też bliski współpracownik byłego premiera, były rzecznik rządu i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus Piotr Miller. W mediach społecznościowych napisał, że rozmowy są prowadzone w dobrej wierze, a prezesowi przedstawiono 21 konkretnych propozycji, które pomogą uspokoić sytuację, zakończyć niepotrzebny spór i walczyć o zwycięstwo w wyborach.
0: Członkowie PiS jeszcze do północy mają czas na rezygnację ze stowarzyszeń wewnątrz partii. Są zarzuty dla pijanego kierowcy za jedynki. Inni kierowcy zatrzymali go w sobotę 18 lipca na autostradzie pod Częstochową, kompletnie pijanego. Miał też zakaz prowadzenia pojazdów. Prokuratura nie wnioskowała jednak wtedy o areszt. Ostatecznie wczoraj mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia. Miliony na nowoczesne technologie w polskiej armii. W Warszawie podpisano dziś umowy na dofinansowanie kolejnych projektów programu Perun. To wspólny projekt MON-u, Ministerstwa Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Wszystko po to, żeby polska armia stała się najsilniejszą armią w Europie.
4: Pod względem liczebności, ale i zdolności operacyjnych.
3: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Dzięki programowi Perun do polskiej armii trafią najnowocześniejsze osiągnięcia techniczne.
4: Drony, antydrony, systemy dalekiego rażenia, sztuczna inteligencja, obserwowanie satelitarne.
3: Premier Donald Tusk dodał, że pieniądze z programu Perun oddalają ryzyko ataku na Polskę, a nasz kraj znajduje się dzisiaj w gronie państw najlepiej przygotowujących się do obrony.
0: Krzysztof Płowecki, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: W każdy wakacyjny weekend kierowcy ciężarówek mają zakaz wyprzedzania na autostradach. To efekt rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury, które ma zmniejszyć natężenie ruchu i poprawić bezpieczeństwo na drogach.
6: W weekendy obowiązuje zakaz ruchu dla większości ciężarówek powyżej 12 ton. Przypomnijmy, dokładnie w soboty od godziny 8 do 14 i w niedzielę od 8 do godziny 22.
0: Mówił Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Ograniczenia nie dotyczą jednak wszystkich pojazdów ciężarowych.
6: Wyłączone są z nich m.in. autobusy, pojazdy służb ratunkowych, policji, wojska, a także transporty przewożące na przykład zwierzęta, żywność, leki, przesyłki pocztowe.
0: Za złamanie zakazu wyprzedzania kierowcom ciężarówek grozi mandat do 1000 zł i 15 punktów karnych.

0: Radio Plus Radom.
1: Pogoda.
2: Dzisiaj miało padać, no i padało. Jutro już troszkę więcej słońca będzie, ale pojutrze na przykład w sobotę 25 stopni Celsjusza, a w niedzielę 30. Taka górka, a później z górki na pazurki. W poniedziałek 22 stopnie i opady deszczu. No ale cóż, takie mamy lato i się cieszymy. No i taką muzykę słuchamy tego lata, czyli przeboje z nutą nostalgii. A za chwilę dziennikarze Radia Plus Radom opowiedzą o innych rzeczach, bo będzie druga część magazynu w rytmie wydarzeń.

0: Serca samego ludu.
1: Za chwilę zaczynamy drugą część magazynu. Od czego zaczniemy? Otóż zawilgocenie w zabytkowych obiektach niszczy historyczne mury, dlatego trzeba wykonać izolację. Dotyczy to klasztoru ojców Bernardynów w Radomiu. Konserwatorzy zabytków potwierdzają problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Wśród nich jest Anna Chrost-Szczerbniak, która tak powiedziała.
2: Że to jest takie niezbędne też, żeby jak gdyby dopełnić tutaj te prace, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie prac na elewacjach, także górne te części zabezpieczamy, ale jeszcze cały dół wymaga dużej pracy, zaczynając od prac projektowych, no później uzyskanie środków i wykonanie.
1: To za chwilę więcej szczegółów Radek mi zaraz powie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Zawilgocenie w zabytkowych obiektach niszczy historyczne mury, dlatego trzeba wykonać izolację. Dotyczy to klasztoru ojców Bernardynów w Radomiu. Konserwatorzy zabytków potwierdzają problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać, a sprawie bliżej przyjrzał się Radosław Mizera.
2: Konserwatorzy podkreślają, że osuszenie fundamentów i izolacja murów klasztoru jest palącą potrzebą. Informuje o tym Anna Chrost-Szczerbiak.
3: 2 lata temu udało się zrobić badania dotyczące zawilgocenia obiektu, kompleksowe badania. Na podstawie tych badań został wykonany projekt zabezpieczający obiekt górnych części elewacji. Natomiast kolejnym takim niezbędnym krokiem jest wykonanie projektu dolnych partii obiektu wraz w ogóle z odwodnieniem całego obiektu, z odprowadzeniem tych wód deszczowych, z retencją wód deszczowych w powiązaniu z ogrodem. Także wydaje się, że to jest takie niezbędne też, żeby jak gdyby dopełnić tutaj te prace, bo w tej chwili jesteśmy w trakcie prac na elewacjach, także górne te części zabezpieczamy, ale jeszcze cały dół wymaga dużej pracy, zaczynając od prac projektowych, później uzyskanie środków i wykonanie ich.
2: Ksiądz Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków, dodaje, że osuszenie fundamentów jest obecnie priorytetowym zadaniem.
4: I oczywiście też odprowadzenie wód opadowych, ale nie tylko odprowadzenie, ale też i gromadzenie ich, bo w dzisiejszych czasach, kiedy mamy duży problem z wodą, to nie chodzi tylko o to, żeby tę wodę odprowadzić od budynków, ale żeby ją zatrzymać po to, żeby ona służyła chociażby ogrodom klasztornym. Projekt przygotowania tego całego zadania jest też bardzo kosztowny. Mamy nadzieję, że uda się jakieś środki pozyskać w przyszłości do tego, żeby tę pracę wykonać. Niewątpliwie są potrzebne, bo zresztą kilka lat temu konserwator w trakcie tutaj oględzin obiektu stwierdził i w ramach protokołu takiego z zadaniami dla nas wskazał jako jedną z rzeczy pilnych, to jest właśnie zabezpieczenie obiektu przed pojawiającą się wilgocią.
2: Zespół klasztorny ojców Bernardynów powstał z Fundacji Króla Kazimierza Jagiellończyka w drugiej połowie XV wieku. Tworzy go gotycki jednonawowy kościół z wieżą przy prezbiterium oraz przylegający klasztor o 3 skrzydłach otaczających wiryda z krużgankami. Do kompleksu dostawiony jest również budynek gospodarczy określany jako piekarnik.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Siadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack UTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już od 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Jack UTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u autoryzowanego dealera Jack. AC Cortes, Radom, ulica Sobieskiego 23. Albo na jackpolska.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert, taniej.
8: Po reklamie.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dzisiaj w naszej audycji Kościół od kuchni porozmawiamy o strojeniu kościoła. Nasze świątynie zawsze wyglądają przepięknie i między innymi pomagają w tym osoby świeckie działające przy parafiach. Jest dzisiaj ze mną pani Anna Green z parafii pod wezwaniem w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Żarach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam panią, pani Dorota.
1: I właśnie porozmawiajmy na temat tego strojenia kościołów. Od czego to zależy w ogóle, jak wybrać odpowiednie kwiaty?
2: Tak naprawdę od uroczystości, na którą dekorujemy kościół. No bo wiadomo, że na pogrzeb ubierzemy inaczej, na ślub ubierzemy inaczej, na pierwszą komunię będą to inne kwiaty. W zależności, jaka jest uroczystość w parafii, wówczas właśnie myślimy o tym, w jakiej kolorystyce ułożyć bukiety, no i jakie to mają być kwiaty.
1: Czy gdzieś pomysłów szuka pani w sieci, czy raczej wyobraźnia działa, jak to ładnie ułożyć, żeby te kompozycje po prostu przepięknie wyglądały?
2: U mnie przede wszystkim działa wyobraźnia. Oczywiście czasami się podpieram, szukam inspiracji, ale zazwyczaj finalnie to wychodzi tak, że i tak moja wyobraźnia i to, co mi serce podpowiada, to się rządzi najwłaściwszymi tak naprawdę prawami i, no i to jakby pozwala mi układać kompozycje.
1: Do kwieciarni czy do hurtowni już pani idzie z gotowym pomysłem, czy dopiero tam widzi pani te kwiaty, dzisiaj wyglądają przepięknie i akurat je wykorzystamy?
2: No my tutaj niestety w Żarach nie mamy hurtowni, a my zamawiamy do kościoła kwiaty z hurtowni, więc ja już muszę wiedzieć, z jakich kwiatów będę układała, więc gdzieś ten taki wstępny pomysł mam. No i wówczas właśnie pod tą konkretną dekorację zamawiam kwiaty.
1: Jak często takie dekoracje są wymieniane? To jest co tydzień coś innego, czy niektóre stoją dłużej?
2: Staram się, żeby stały dłużej, na ile to jest możliwe. I to też znowu zależy od okresu, no bo na przykład jeżeli mamy czerwiec, tak, i to bardzo upalny, ale na przykład nic się nie dzieje w parafii, bo zakończyły się już komunie, bierzmowania, bo nie ma akurat ślubu, no to staram się wybierać takie kwiaty, żeby one dłużej postały, ale przy tych warunkach pogodowych to jest maksymalnie 2 tygodnie i trzeba po prostu układać od nowa.
1: Czy jest właśnie jakiś sposób, żeby te kwiaty przetrwały nieco dłużej, czy jakaś pielęgnacja w trakcie także?
2: Oczywiście. Przede wszystkim wymienianie wody każdego dnia przy takiej gorączce, przy takim upale. No i są tak naprawdę różne szkoły i różne możemy informacje znaleźć w internecie. Bo na przykład nawet ostatnio rozmawiałam z moją znajomą i mówi, wiesz, usłyszałam, że miedziana moneta przedłuży żywotność kwiatów. Mówi się, że na przykład wrzucenie aspiryny albo dolanie do kwiatów domestosu. Ja nie stosuję takich metod, ponieważ uważam, że one nie działają. Jedyną skuteczną metodą na to, żeby te kwiaty przetrwały i żeby one dłużej nam posłużyły i pięknie wyglądały, to jest po prostu wymiana wody, no i mycie oczywiście wazonów, pojemników, w którym te kwiaty są ułożone. Najlepiej płynem do mycia naczyń, żeby te bakterie wszystkie usunąć, wówczas wlewamy nową wodę, dajemy nową gąbkę, no i wtedy oczywiście przedłużamy żywotność danej rośliny.
1: Czy kiedyś zdarzyła się jakaś taka zaskakująca sytuacja, że otwiera pani drzwi świątyni i nagle ojej, nie wygląda to tak, jak powinno było wyglądać?
2: Przychodzą mi na myśl dwie takie sytuacje. Pierwsza to, gdy na odpust parafialny postanowiłam ubrać kościół w same słoneczniki. Nie wiedząc jeszcze wtedy o tym, o czym powiem za chwilkę, co się wydarzyło, więc przychodzę do kościoła, zawsze przychodzę odpowiednio wcześniej, żeby jeszcze tam zobaczyć, czy wszystko gra. Otwieram ten kościół, to było rano, to było jeszcze przed mszą świętą poranną, a wszystkie słoneczniki są obrócone głowami w prawą stronę. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co widzę. To tak, jakbyśmy postawili grupę ludzi i wszyscy by się nagle popatrzyli w prawo i nikt po prostu nie drgnął. Jak żołnierze są po prostu wszystkie skierowane w jedną stronę. No i właśnie wówczas jeszcze nie wiedziałam, że słoneczniki obracają się do światła. Na szczęście jak słońce rotowało po witrażach, przechodziło sobie na niebie, to one też zmieniały kierunek i już finalnie na mszy świętej odpustowej wyglądało to tego bardzo dobrze. To pierwsza taka sytuacja. A druga to któregoś roku w Boże Narodzenie postawiłam gwiazdy betlejemskie, które nie towarzyszą mi od tamtego czasu, bo no, to są kwiaty, które są wymagające. One się bardzo boją przeciągów i zimnego powietrza. No i właśnie weszłam też do kościoła, żeby otworzyć go na pasterkę i wszystkie gwiazdy były zwiędłe, wszyściutkie, co do jeden. Jakby się po prostu, tak jak te słoneczniki, wszystkie się obróciły w prawo, tak te gwiazdy wszystkie zwiędły. Trzeba było szybciutko je ewakuować z kościoła i ratować jakby dekoracyjną sytuację. To takie dwie, które mi przychodzą na myśl.
1: Teraz zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy powrócimy już niedługo.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest pani Anna Green z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żarach. Rozmawiamy o strojeniu kościoła. Wspomniała pani, że już zajmuje się tym od kilkudziesięciu lat. Jak zaczęła się pani przygoda ze strojeniem kościoła?
2: Ja w tej parafii działam od czwartej klasy szkoły podstawowej. Najpierw Oaza Dzieci Bożych i później tam kolejno różne grupy i wspólnoty. I był taki czas, że u nas tutaj była siostra znana zresztą w Żarach, siostra Jadwiga, Elżbietanka. I ona mnie zaraziła tak naprawdę miłością do kwiatów, ale też pokazała mi, że mam dar i talent do układania tych kwiatów, więc tak mniej więcej od pierwszej klasy szkoły podstawowej przy boku siostry Jadwigi podglądałam, uczyłam się jak tak naprawdę formować bukiety, z czym można kwiaty łączyć, jak powinna wyglądać dana kompozycja. No i jak się okazało, że mam w sobie ten talent, to jakby z biegiem lat później siostra odeszła, ja zaczęłam sama układać na prośbę księdza proboszcza świętej pamięci Tadeusza Dobruckiego. No i tak zostało do dziś, gdy proboszczem parafii w Żarach w Wniebowzięcia Najświętszej Marii jest ksiądz proboszcz Paweł Konieczny, to dalej tutaj po prostu działam, układam i przynosi mi to wielką frajdę i wielką radość, bo takim smaczkiem może będzie to, jak na przykład na tegoroczną komunię, mimo tego, że tak jak mówię, ja układam kwiaty, no można by już powiedzieć kilkadziesiąt lat, nie kilkanaście, tutaj w parafii. Przychodziła do zakrystii moja koleżanka i wchodzi do bocznego wejścia, gdzie układałam kwiaty i patrzy na tę kompozycję z takim, widzę, wielkim podziwem i mówi do mnie: Ania, to ty to układasz? Więc ja mówię, no, że tak, ja w ogóle zdziwiona, bo osoba chodzi do kościoła co tydzień. Mówi, wiesz co, mówi, patrzę na te nasze kompozycje i byłam przekonana, że to układa jakaś firma florystyczna. No niesamowity miód na moje uszy i taka radość, bo wiadomo, że staramy się, żeby ten nasz kościół wyglądał pięknie. Oczywiście te kompozycje, te kwiaty, one nie mogą przyćmić najważniejszej istoty, tak? Czyli tego, co się dzieje na ołtarzu. One muszą być takim dodatkiem, ale też ze smakiem. One jakby mają pomóc w skupieniu się człowieka, który przychodzi do kościoła, żeby gdzieś tam te wizualne też doświadczenie miał ładne, ale no jednak nie zapominajmy, że ta Eucharystia i nabożeństwa i wszystko to, co się dzieje wokół, jest najważniejsze, a nie to, jak ten kościół wygląda.
0: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
1: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
5: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Nie dla murów, tak dla mostów, powiedział kardynał Pietro Parolin, przedstawiając stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie budowanego przez Izrael muru w Strefie Gazy. 50 lat temu jako klerycy zostali wcieleni do komunistycznego wojska. Dziś w Rzymie, jako kapłani, dziękują za ocalenie wiary. Katolicka młodzież w Brazylii chce więcej świętości, lepszego poznania nauki Kościoła i większego szacunku dla liturgii, a mniej polityki w Kościele. Tak wynika z najnowszych badań. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Kardynał Pietro Parolin, odpowiadając na pytania dziennikarzy, m.in. w sprawie budowanego przez izraelskie wojsko muru w Strefie Gazy, stwierdził, że Watykan zawsze mówi nie dla murów, tak dla mostów. Z kolei odnosząc się do sytuacji wokół Iranu, sekretarz stanu wyraził zaniepokojenie i stwierdził, że memorandum między Waszyngtonem a Teheranem przestało obowiązywać.
2: Nie wiem także, jak tam zakończy się ta sytuacja. Myślę, że niewiele osób to wie, a być może nie wie tego nikt. Mieliśmy jednak nadzieję, że porozumienie, które zostało zawarte, będzie działać i przyniesie efekt. Ufamy, że strony wrócą do negocjacji i uda się zawrzeć trwałe porozumienie dla dobra wszystkich. Dla dobra tego kraju, ale także dla dobra całego świata. Uważam bowiem, że takie sytuacje naprawdę zagrażają pokojowi na całym świecie.
1: Pół wieku temu komunistyczne władze PRL wysłały ich do specjalnej jednostki wojskowej w Bartoszycach, licząc, że porzucą drogę do kapłaństwa. Nie tylko wytrwali, ale od dziesięcioleci służą Kościołowi jako kapłani. Dziś w Rzymie dziękowali Bogu za dar powołania. Tamte wydarzenia wspomina ksiądz Jerzy Ślusarczyk z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
3: Nie było to najlepsze doświadczenie, bo człowieka zabrano, jak to się mówi, z pierwszego roku studiów, a więc wrażenie takie było dosyć traumatyczne. Pamiętam łzy, które gdzieś tam towarzyszyły oczywiście wyjazdowi. Decyzja o wcieleniu była nagła, więc też nie było możliwości podjęcia decyzji jakichkolwiek innych, nie? Także tydzień po właściwie wręczeniu biletu byłem już w jednostce.
1: Ksiądz Krzysztof Knurzyński z Częstochowy opowiedział o tym, dlaczego przybyli do Rzymu.
4: To jest taka wdzięczność, tak jak tu kolega powiedział Panu Bogu, za to, że przetrwaliśmy ten czas tam w tym wojsku.
1: Więcej świętości i liturgii, mniej polityki w Kościele. Tego oczekuje katolicka młodzież w Brazylii. Takie wnioski płyną z badań przeprowadzonych wśród 11 tysięcy młodych osób w całym kraju.
5: Badanie przeprowadzono w 2025 roku z inicjatywy Komisji Episkopatu Brazylii do spraw młodzieży. W ankiecie udział wzięli Brazylijczycy w wieku od 12 do 29 lat. Wyniki pokazują, że młodzi katolicy pragną pogłębić swoją wiarę i lepiej poznawać nauczanie Kościoła. Za największe przeszkody uznali brak godnie sprawowanej liturgii oraz zbyt duży nacisk na kwestie społeczno-polityczne. Zdaniem autorów badań młode pokolenie szuka dziś autentycznej formacji i głębszego życia duchowego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał na gitarze Gary Moore na zakończenie tej godziny, bo zbliża się 18 za 2 minuty wiadomości, a później kolejny zestaw letnich przebojów z nutą nostalgii, Lombard, Kaoma, Baccara, Stevie Wonder i tak dalej, zestaw gadżetów też już czeka tutaj obok mnie, książka czeka i wspaniali goście po godzinie 19. Kto to taki? No to możecie już zajrzeć na naszego radiowego Facebooka, tam już wiadomo o kogo chodzi, ale jeszcze będę później wam zapowiadać.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: Po reklamie.
3: Radio Plus Radom.
7: Czy będzie rozłam w PiS? Spotkanie Kaczyński-Morawiecki bez konkluzji. Policjanci z archiwum X zatrzymali podejrzanego o morderstwo po 15 latach. Ochłodzenie w Tatrach w nocy, nawet przymrozki. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Jest kolejny wniosek prezydenta o referendum. Karol Nawrocki chciałby zapytać Polaków, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Do tego tematu będziemy wracać. Siedziba PiS jest dzisiaj centrum politycznych wydarzeń. Trwa już drugie specjalne spotkanie na szczycie, tym razem z frakcją przeciwną Mateuszowi Morawieckiemu. Na Nowogrodzką w Warszawie przyjechała m.in. Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, która liczy na to, że były premier i jego stronnicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
8: Ja moje oświadczenie napisałam już wiele dni temu, podobnie jak większość posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 140 tych oświadczeń jest. Czekamy na resztę kolegów i mamy nadzieję, że się opamiętają i normalnie je podpiszą.
7: Po spotkaniu Kaczyński-Morawiecki rzecznik PiS napisał o konstruktywnej rozmowie, która nie przyniosła rozstrzygnięcia. Współpracownicy byłego premiera piszą z kolei o rozmowach w dobrej wierze. Ultimatum na złożenie oświadczenia o lojalności wobec partii mija o północy. Sukces policjantów z archiwum X po niemal 15 latach od zabójstwa 13-letniej Izy z Gdyni Dąbrowy. Zatrzymano podejrzanego. Pomogły nowoczesne badania genetyczne. O szczegółach Paweł Lemke.
9: Prokuratura poinformowała o zatrzymaniu 37-letniego mieszkańca Gdyni, który usłyszał zarzut zabójstwa 13-letniej Izy. Przełom w śledztwie możliwy był dzięki wykorzystaniu genealogii genetycznej, po raz pierwszy zastosowanej w Polsce w postępowaniu karnym. Jak przekazali śledczy, mężczyzna w chwili zbrodni miał 22 lata i mieszkał w pobliżu miejsca, gdzie doszło do zabójstwa. Przez kolejne lata prowadził zwyczajne życie.
10: Ukończył studia wyższe, jest żonaty, ma dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Nigdy nie był karany, nigdy nie był notowany przez policję.
9: Mówi Mariusz Marciniak z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Podejrzany przyznał się do zabójstwa, ale odmówił składania wyjaśnień. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Grozi mu dożywocie.
7: Paweł Lemka, dziękujemy. Ktoś rozbił taflę szkła w piaskownicy dla dzieci. Policjanci ze Świecia niedaleko Bydgoszczy szukają sprawcy.
11: Sprawca przyniósł taflę szkła, szyby, którą roztłukł na nawierzchni bezpiecznej z piasku w okolicach urządzeń zabawowych. Znaleziono fragmenty szkła, nawet 20-30 centymetrowe, powbijane częściowo w piasek. Dlatego też ciężko nam jest zaryzykować i ewentualnie tylko przesiać ten piach.
7: Mówiła Magdalena Arczyńska, górna z Urzędu Gminy. Plac zabaw przy ulicy Kościuszki został zamknięty.
12: Jestem w szoku, wie pan, tu są okna, że tu nikt nie widział. Wnuki moje też chodzą tutaj.
13: Ale myśli pani, że to jakiś dorosły przeszedł i rozbił, czy może dziecko się wygłupiało?
12: Nie, ja myślę, że to dorosły ktoś, wie pan.
14: Aż mi się nie chce wierzyć, to ktoś jakiś nieodpowiedzialny albo chory. Aż trudno wierzyć, niedobrze się dzieje, ludzie są niedobrzy dla siebie. Plac zabaw dla dzieci, cóż te dzieci mają robić?
7: Jeśli sprawca zostanie złapany, gmina będzie chciała obciążyć go kosztami sprzątania i naprawy.
3: Wiadomości Radia Plus.
7: Znaczne ochłodzenie w Tatrach. W najwyższych partiach gór temperatura spadła do zera, a w najbliższej nocy ma być jeszcze chłodniej, może nawet spaść śnieg, mówi Andrzej Mikler, ratownik TOPR.
15: Na Kasprowym temperatura w tym momencie wynosi 4 stopnie. Wyżej na tych szczytach najwyższych typu Łomnica, Gerlach to jest 0. No i jutro są zapowiadane opady śniegu tam wysoko w górach. Poniżej wiadomo deszcz, zimno, wiatr z północy.
7: Pogoda ma się poprawić. W przyszłym tygodniu w Zakopanem termometry wskażą nawet 26 stopni.
0: Pogoda. No nie, z tym mrozem i z tym śniegiem słuchałem tego i naprawdę zdziwiłem się trochę, bo w kalendarzu patrzę, a to połowa minęła lipca. U nas absolutnie, u nas jeżeli w nocy coś będzie, to będzie deszcz. Jutro też jeszcze przelotne deszcze, dzisiaj w ogóle taki deszczowy dzień. Temperatura u nas spadnie w Radomiu regionie, ale normalnie spadnie jak to latem, do 14 stopni w nocy, jutro 23, w weekend już 28-29, tak zapowiadałem synoptycy. 4,5 minuty po 18, Wojtek Sałek, zapraszam.
16: Na życie patrzysz bez emocji.

Coś o tym śniegu w wiadomościach było, że jutro może albo w nocy spadnie w górach polskich. A tu proszę bardzo, niektórzy w góry jadą, żeby sobie pochodzić. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe takie. W każdym razie jeszcze mamy dużo czasu na wyprawę. 40 dni wakacji pozostało, 61 dni astronomicznego lata. Mądrość ludowa na dziś. Proszę bardzo, jak poranek jest mglisty, wieczór przeźroczysty. Mgły nie było, ale chmury są i te deszcze padające od czasu do czasu na pewno nie przeszkadzają świętować. Bogna, Jan, Joanna, Brygida, Bolesław i Sławosz. Oni dziś 23

ludźmi, którzy gdzieś tam tłumnie się gromadzą, po prostu gdzieś się oderwać i zresetować. Wczoraj mówiliśmy w naszym magazynie między innymi o tym, żeby wypocząć, trzeba się oderwać od pracy, od tego wszystkiego, co nas tutaj otacza. Niektórym wystarczy, że już się do pociągu, już tak jest. Inni mają jeden, dwa albo nawet trzy dni na to. Życzę wam jak najszybciej się zresetować i odpocząć.

Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.

0: 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.

0: Jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.

solenizantom, patrzymy na jubilatów, kto ma dzisiaj urodziny. W 65 roku właśnie 23 lipca urodził się Slash, brytyjski gitarzysta, no przede wszystkim znamy go z zespołu Guns N' Roses. Daniel Radcliffe, brytyjski aktor, ten, który zagrał Harry Pottera, też ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego dobrego, którzy gdzieś w kalendarzu, w dowodzie przede wszystkim osobistym mają zapisane, że się dzisiaj rodzili, czyli 23 lipca.

wakacje to czas różnych festynów, różnych spotkań muzycznych, no i wtedy możemy pójść dobrze się pobawić, na przykład tak jak w Wieniawie dobrze się bawili ci, chociaż deszcz padał, a jednak wytrzymali, czerwone gitary przyjechały. No i co, zaśpiewali to, co najbardziej lubimy, po prostu swoje największe przeboje. Nie wiem, nie byłem, znam tylko opowieść o tym, że naprawdę koncert był wspaniały i nie wiem, czy ten utwór akurat tam się znalazł. Być może tak było, dowiem się, bo znam jedną osobę, która była i na tym koncercie była zachwycona. Czerwone gitary, nie spoczniemy.

0: Reklama.
1: Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz pozłacane kolczyki Sadwa tylko 179,10. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 199 zł.
2: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: expert.pl.
1: Prawda się zrelaksować? Wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Po reklamie.

2024 roku na scenie muzycznej zespół Szaptaki, który tworzą m.in. siostry Natasza i Hania Ptak, Filip Ziarko, i oni są gośćmi Radia Plus. Radomiu za chwilę się pojawią w audycji Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. No to porozmawiamy o muzyce, ale także o filmie, bo jak to połączyć? Wszystko się okaże za kilka minut po godzinie 19:00 razem z Magdą Wiszyńską. Zapraszam na to spotkanie. No i zapraszam, może ktoś chciałby zestaw gadżetów otrzymać, bo jeszcze dzisiaj powiedziałem, że będę rozdawać, to jeszcze może przed wiadomościami uda mi się komuś je ofiarować. 48 360 83 37 numer do radia.

No i wszystko jasne w temacie gadżetów. Hania dla wnuczki otrzymuje taki właśnie zestaw gadżetów Radia Plus Radom. 5 minut pozostało do godziny 19. Za 5 minut najświeższe wiadomości Radia Plus Radom, a później, tak jak mówiłem, spotkanie z naszymi gośćmi, czyli będzie Mięta przez Rumianek z Magdą Gliszczyńską. Zapraszam na to spotkanie już za kilka minut. Every time.

dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Seria rozmów w siedzibie PiS. Nie ma porozumienia z frakcją Mateusza Morawieckiego. Prezydent ponownie chce referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Powiemy też o ekshumacjach ofiar zbrodni wołyńskiej w Woli Ostrowieckiej. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jeszcze 5 godzin mają politycy PiS na rezygnację ze stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. O północy mija ultimatum władz partii. W siedzibie Prawa i Sprawiedliwości odbyła się dziś seria rozmów. Najpierw Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim, który nie chce rezygnować ze swojej inicjatywy Rozwój Plus. Potem na Nowogrodzką przyjechali politycy frakcji przeciwnej byłemu premierowi. Michał Skolimowski.
2: Porozumienia na linii Kaczyński-Morawiecki nie ma. W krótkim oświadczeniu rzecznika PiS w mediach społecznościowych mogliśmy przeczytać, że rozmowa była konstruktywna, ale nie przyniosła rozstrzygnięcia w kluczowej sprawie. Poseł Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom liczy jednak, że Morawiecki i jego współpracownicy zrezygnują ze stowarzyszenia.
3: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
2: Były premier i jego stronnicy nie odpuszczają w sprawie stowarzyszenia, nie chcą też opuszczać partii, zaznaczają jednak, że są z niej raczej wypychani. Podczas spotkania przy Nowogrodzkiej przedstawiono też prezesowi ponad 20 propozycji, które mogą uspokoić sytuację i zakończyć wewnętrzny spór. Porozumienia jednak nie osiągnięto.
1: Michał Skolimowski, dziękujemy. Prezydent składa kolejny wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu. Senat odrzucił poprzedni wniosek.
4: Przy pierwszej próbie nie odpowiadało pytań. To przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
1: Według prezydenta to pytanie niczego nie sugeruje.
4: Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS? Chcieliście nowe pytanie? Jest nowe pytanie. Dajcie wypowiedzieć się narodowi.
1: Na karcie do głosowania mają się jednak znaleźć wyjaśnienia opisujące konsekwencje wyboru poszczególnych odpowiedzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ratownicy nad Bałtykiem otrzymują coraz więcej zgłoszeń. Do dramatycznej akcji doszło na plaży w Dziwnowie. Tonęło aż 7 osób. Wszystkich udało się uratować.
5: 4 Niemców mieli problemy w wodzie. Potem jeszcze trójka dołączyła iż polskich obywateli, którzy udzielali im po prostu pomocy. Jeden z nich, który tam troszeczkę za bardzo z wodą zawalczył, bardzo dużą ilość wody się po prostu napił, przyjechało pogotowie, go zabrało do szpitala. W tym czasie uczestniczyło 16 ratowników.
1: Mówił Wiesław Borowski z firmy zajmującej się ratownictwem wodnym w Dziwnowie. Od kwietnia w całej Polsce utonęło 135 osób.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Instytut Pamięci Narodowej prowadzi ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Prace trwają na Ukrainie, w miejscu, gdzie kiedyś była wieś Wola Ostrowiecka. Jak mówi obecny na miejscu ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, przy odnalezionych ofiarach są rzeczy osobiste.
6: Guziki czy jakieś buty albo jakieś klamerki czy sprzączki, dosyć sporo medaliku właśnie krzyżyków, szczególnie w okolicy szyi. Znajdujemy też różne koraliki, elementy biżuterii, czy to były elementy różańca.
1: Ofiary zbrodni mają ślady obrażeń zadanych tępym narzędziem.
6: I są przemieszane, były zrzucane w nieładzie, do tego dołu śmierci, oczywiście były chowane bez strumien, nie były układane, a wręcz zrzucane. Te szczątki noszą ślady urazów, są też rzeczywiście dość delikatne, powiedzmy, i trzeba też bardzo ostrożnie te prace prowadzić, żeby ich nie pouszkadzać.
1: 30 sierpnia w rocznicę zbrodni w Woli Ostrowieckiej odbędzie się uroczysty pogrzeb ofiar.

No dzisiaj jest chłodno, 18 stopni w tej chwili na termometrze, a więc spada powoli, temperatura spadnie do 14 w nocy, ale pocieszające jest to, że jak w górach przymrozki mają być, jak słyszeliśmy, to u nas będzie coraz cieplej, jutro 23, pojutrze 26, a nawet 30 stopni w niedzielę. No troszkę szokująca informacja. W poniedziałek wszystko wróci do normy, temperatura spadnie do 24 i pojawią się deszcze. No dobrze, deszcze się pojawią, tak jak dzisiaj, ale to poniedzieli. Natomiast moi goście i Magdy goście pojawią się już za chwilę. Będzie audycja Mięta przez Rumianek.

0: Przesłonięte przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
1: Dzisiaj wyjątkowi goście w naszej audycji Mięta przez Rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze. Będzie na pewno muzycznie, ale też klimatycznie. Naszymi gośćmi są Natasza Ptak, Hania Ptak, siostry bliźniaczki pochodzące z Radomia.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Oraz Filip Ziarko.
4: Dzień dobry. Nie pochodzący z Radomia, ale zaraz się wszystko wyjaśni, skąd się wziął ten zestaw. Jeszcze jest kilka osób, które tworzą z wami muzykę, tylko że może dziewczyny, zacznę od tego. Jesteście z Radomia, pochodzicie z stąd. Teraz mieszkacie w Warszawie. Skąd w ogóle pomysł na szkołę muzyczną? Może od tego zacznijmy, bo filmówka się pojawiła trochę później. Czy to rodzice, czy znajomi, czy po prostu jakieś dziewczyny w klasie ćwiczyły coś i postanowiłyście, może spróbujemy?
3: Nasza starsza siostra zawsze chciała być jak Alicia Keys i poszła na fortepian i my stwierdziliśmy, że też chcemy iść do szkoły muzycznej. Po prostu poszłyśmy śladami starszej siostry. Ja poszłam tak jak Maja na fortepian, ale żeby się rozróżnić, już nie grać na tych samych instrumentach, to Natasza poszła na flet.
2: Tak. No i też w sumie rodzice są muzykalni, bo tata zawsze grał na gitarze, mama śpiewała, więc też rodzice od zawsze w chórze, więc ta muzyka zawsze była u nas w domu.
1: Czyli taka rodzinna tradycja, ale też rodzina muzykalna bardzo.
2: Muzykalna tak, ale jako tak wykształcenie, no to my pierwsze jesteśmy tak w rodzinie. Od siostry się zaczęło.
1: Wy śpiewacie, gracie, ale jeszcze tutaj Filipa trochę przedstawmy naszym słuchaczom. Filip, to powiedz, jak to się stało, że ty dołączyłeś do dziewczyn, ale też co robisz na co dzień, bo no, u ciebie też te artystyczne kierunki oczywiście królują, dominują.
5: Tak, no poznaliśmy się w sumie wszyscy w Warszawie, właśnie na Warszawskiej Szkole Filmowej i to nas jakby połączyło najpierw jakby ten cały film, bo ja też jeszcze studiuję teraz w Łodzi na operatorce i no też po prostu to jest mój zawód, no i więc to ten filmowy świat nas połączył, później muzyka, myślę, nas trochę odnalazła i złączyła jeszcze bardziej.
4: Jak z tą filmówką? Skąd w ogóle pomysł? No bo z jednej strony muzyka, fortepian, flet, to można by powiedzieć, że powinniście wylądować gdzieś w szkole muzycznej, wyższej. A jednak tutaj pojawia się kolejna artystyczna rzecz, którą chcecie robić na co dzień.
2: Tak, bo jak ja grałam i byłam w tej szkole muzycznej, to cały czas miałam poczucie, że czegoś mi brakuje, że to jeszcze tak, że do końca nie wyrażam w tym graniu siebie. I pojechałyśmy z Nataszą, bo my też zawsze chodziłyśmy na wokal. W ogóle trafiłyśmy na świetnego nauczyciela Piotrka Markowskiego, co pozdrawiam serdecznie, bo bardzo dużo nam dał w naszej właśnie drodze artystycznej i pojechałyśmy na takie warsztaty wokalno-aktorskie i tam pierwszy raz zaśpiewałam tak piosenkę bardzo po prostu aktorsko-performatywnie i stwierdziłam, kurczę, ja chcę to robić i po tamtym okresie poszłyśmy do takiej szkoły aktorskiej, przygotowywałyśmy się na egzaminy, no i się dostałyśmy.
1: I dostałyście się obydwie?
2: Nie, właśnie. Dostałyśmy się po kolei, byłyśmy razem na egzaminach, ale właśnie powiedzieli, że dwóch takich samych na roku nie chcą, no i przyjęli najpierw Hanie, w następnym roku ja się dostałam.
4: Takich samych ptaków nie chcą u siebie. Dobrze, przepraszam. Słuchajcie, no i co z tą filmówką? Skończyłyście i są jakieś działania dalsze? Bo za chwilę o muzyce porozmawiamy, bo tu się po to spotkaliśmy, ale jeszcze chciałbym pociągnąć ten temat. Co wam się udało już zrobić, ewentualnie na co czekacie?
2: Tak, w szkole nam mówili, że właśnie bez sensu jako bliźniaczki być aktorkami, a w większości filmów takich super zagrałyśmy we dwie. Że często właśnie reżyserzy interesowali się tym tematem, że jesteśmy bardzo podobne. No i zagrałyśmy w pięknych filmach, właśnie krótkich metrażach o relacji bliźniaczek. I ostatni taki projekt, który robiłyśmy, to był film w Norwegii. Jeszcze właśnie na niego czekamy, ale pojechaliśmy całą ekipą ze szkoły filmowej właśnie z przyjaciółmi. Siedzieliśmy tydzień w domu w górach i po prostu tworzyliśmy film.
1: To jest niezwykła taka praca sióstr. Trochę mam wrażenie, Hania, że jednak torowałaś tą ścieżkę. Jak wam się współpracuje razem? Czy nie jest tak, że no chciałybyście może jednak robić osobno pewne projekty, a tu się okazuje, że nie dość, że podobną ścieżkę wybrałyście, to jeszcze połączył was ten muzyczny projekt.
2: Może na początku tak było, szukałyśmy bardziej swojej tożsamości, ale teraz ja przynajmniej mam tak, że doceniam to, że jesteśmy razem i widzę w tym bardzo dużą siłę, a nie coś złego. Chociaż czasami dostajemy w agencji casting na jedną rolę,
3: i nagrywamy i konkurujemy ze sobą, co jest dosyć trudne, bo wyglądamy bardzo podobnie.
2: No i ostatnio dostałyśmy telefon od agentki. No mam dobrą wiadomość, jedna z was wygrała. Powiem wam za godzinę, która.
1: No właśnie, i czasami jest tak, że no to są też takie trudne, prawda, decyzje, no bo jednak chcecie osiągnąć obydwie sukces i tak jak powiedziałyście, no to jest jednak zawód, który bardzo mocno opiera się o konkurencję również.
2: To prawda.
1: Radzicie sobie z tym? Macie jakiś swój sposób na to? Wyjaśniłyście sobie to od początku?
3: Myślę, że wyjaśniłyśmy i się bardzo też razem wspieramy. Że nawet jak jest jednej sukces, to się już z niego cieszymy. Że kiedyś była ta rywalizacja dużo większa w szkole muzycznej, a teraz się tak wszystko wyrównało. Myślę, że też z wiekiem to przyszło po prostu i dlatego, że robimy razem ten projekt Szeptaki. I ta muzyka też nas zbliżyła i tu jakoś się tak dogadałyśmy.
2: Daje też takie poczucie bezpieczeństwa, że to jest jednak coś takiego bardzo zależnego od nas, a nie tak jak w filmie, że musimy czekać na ten telefon. Tylko, że my trochę same decydujemy jakby co się wydarzy, mamy na to duży wpływ. I stąd też te Szeptaki, bo nam brakowało w życiu takiego poczucia bezpieczeństwa po szkole i stwierdziłyśmy, że chcemy mieć taki swój projekt, że my mamy nad wszystkim kontrolę i możemy sobie kręcić teledyski, nikt nas nie musi zatrudniać.
1: I o tym na pewno porozmawiamy za chwilę.
4: Za chwilę porozmawiamy i powiedziałaś o teledysku, to od razu odsyłamy na naszego radiowego Facebooka, bo tam już jest jeden teledysk, o którym porozmawiamy. Hania, taki tytuł tego teledysku. Możecie o tej piosence coś powiedzieć, zanim zrobimy krótką przerwę?
5: Pewnie. To tutaj może Hania opowie o...
4: Hania o Hani.
5: Hania o Hani, a
2: tak,
5: ja mogę
2: właśnie, żeby odróżnić nas troszkę i żeby słuchacze nas mogli poznać osobno, stworzyłyśmy dwa single, Hania i Natasza, żeby każdy mógł poznać naszą historię. I my pracujemy też na co dzień z Kają Drzewiecką. Kaja też jest po aktorstwie, ale Kaja jest naszą tekściarką. I my pracujemy w taki sposób, że my się mocno przyjaźnimy. Kaja zna wszystkie nasze historie, nasze monologi. Ja bardzo dużo pisałam. Piosenka Hania powstała na podstawie pamiętników. Miałam taki trudniejszy czas i po prostu spotykałyśmy się i stwierdziłyśmy, że chcemy to wyrazić, że zrobić taką trochę autoterapię na tej piosence. I no Hania jest o tym, o takim odnalezieniu siebie, o zagubieniu, ale po to, żeby się odnaleźć.
1: Filip, to powiedz jeszcze o tej muzyce.
5: Tak, no i jakby no, ten proces trochę tak wyglądał, że Hania przyszła jakby do mnie z tymi emocjami i tym tekstem. Usiedliśmy razem przy fortepianie w ogóle tutaj w Radomiu. To się wydarzyło. No i tak organicznie bardzo z przypływu natchnienia jakby ten utwór powstał. Więc to też było takie bardzo ciekawe uczucie i takie wręcz magiczne, mogę powiedzieć. No i później właśnie połączyliśmy się z takim reżyserem Filipem Tomczakiem i stworzyliśmy teledysk, który miał jeszcze dodać jakby kolejnej warstwy jakby do tego utworu, gdzie właśnie występuje Hania. No i też go nagraliśmy, żeby zachować w ogóle jeszcze tą organikę i tak dalej. Też go nagraliśmy na taśmie 16 mm, więc no, mieliśmy bardzo mało tego materiału, ale udało się coś tam skleić, więc bardzo polecam. Jesteśmy dumni też z tego przedsięwzięcia.
1: No to zobaczcie to i posłuchajcie, to coś tam. To jest naprawdę nie tylko takie małe coś tam, ale wspaniała rzecz. No to my odsyłam, posłuchajcie sobie, a my do rozmowy powrócimy za chwilę.
0: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz woda mineralna muszynianka nisko i średnio nasycona 1,5 litra. Tylko złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 99. A polska borówka jedynie 7,99 za 300 gramów. Aż 61% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Są promocje, obok których nie da się przejść obojętnie. W salonie MG Prasek w Radomiu czekają mega rabaty. Ubezpieczenie za złotówkę, ekstra bonusy dla grup zawodowych, taksówkarzy oraz obecnych użytkowników marki MG. Możesz też sfinansować zakup w promocyjnym kredycie 3x33, 50x50 albo leasingu dla firm od 101%. Sam wybierz, co dla Ciebie najlepsze. Szczegóły w salonie. Dealer MG Prasek, Radom, ulica Czarnieckiego, 25/27.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz.

0: Spędza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
2: I latają po winogrona jasne w supercenie, tylko 7,95 za kilogram. Oraz po masło ekstra marki Auchan, teraz tylko 1,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 3,98. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Po reklamie.
4: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
5: Powracamy do naszej rozmowy z naszymi wyjątkowymi gośćmi. Natasza Ptak, Hania Ptak oraz Filip Ziarko, którzy opowiadają o takim projekcie artystycznym, muzycznym Szaptaki.
6: Trochę wiem, ale dopytam, skąd ta nazwa? Skojarzenie odpowiednie.
7: Sza od ciszy, a ptaki, nasze nazwisko ptaki, więc są Szaptaki.
5: A czemu cisza? Ta cisza, cichosza.
7: W ciszy tak naprawdę można dużo usłyszeć i że te teksty też się biorą z ciszy, z tych emocji, z tego, co jest w środku. I od tej ciszy zaczynamy, czyli takiego wsłuchania się w siebie, a później z tą ciszą idziemy do świata i z tymi rzeczami, które tam powstają.
6: Mówiliśmy o tym teledysku i tej piosence zatytułowanej Hania. Tam było widać rękę, że tak powiem, filmowców w tym teledysku od razu, aktorsko, że tak powiem, i realizatorsko. No właśnie, chyba macie trochę szczęścia, że z jednej strony tworzycie muzykę i potraficie ją przekazać wizualnie. To jest ważne, bo to dzisiaj po prostu my żyjemy w takich czasach, że oglądamy muzykę, wrzucamy na YouTube'a, wrzucamy na różne jakieś tam portale i po prostu to chcemy zobaczyć. To jest jeden z waszych celów właśnie, żeby tą muzykę okrasić pięknym nie tylko dźwiękiem, ale również obrazem?
8: Tak, to też jest jakby jakaś taka nasza misja. Jakby podchodzimy do tego jakby dość poważnie, ale też mamy tak przepiękny jakby możliwości do tworzenia tego, ponieważ mamy jakby już grupę przyjaciół. Też

0: jestem jakby członkiem takiego kolektywu Harmider, zespół filmowy Harmider, i razem działamy i siebie wspieramy, więc tak naprawdę dzięki temu możemy tworzyć też takie rzeczy. Też nasz perkusista Wojtek Wójcik jest naszym fotografem, więc też mamy jakby wizualnie jakby rzeczy dzięki niemu, a nasz basista też jest realizatorem, Franek Kryczek, który też miksuje nasze utwory i realizuje jakby to wszystko, co nagrywamy, więc bardzo dużo możemy zrobić jakby wewnętrznie.
1: W zakresie, ale to jest chyba piękne właśnie, że tak jak dziewczyny, wy nie tylko jesteście wokalistkami, ale jesteście też aktorkami, więc ta wrażliwość też już jest inna. Tu jest taki materiał, gdzie można naprawdę sobie popracować i tak naprawdę jesteście artystkami kompletnymi, a tutaj również ta wszechstronność pozwala tworzyć takie właśnie projekty, pomaga tylko, prawda?
0: Tak, i myślę, że też takie jakby jesteśmy w stanie utrzymywać jakby takie tempo, że robimy właśnie wszystko wewnętrznie i tak naprawdę dzięki miłości jakby do tego, co robimy, jakby dzięki przyjaźni, które mamy, uważam, że to jest coś pięknego, że po prostu trafiliśmy wszyscy na siebie i wierzymy w siebie i też dookoła jakby bardzo dużo ludzi nas wspiera i w nas wierzą i chcą nam pomagać. No jest to bardzo takie podnoszące na duchu.
1: A czy to jest tak, że ktoś ma pomysł, dyskutujecie nad tym, czy raczej właśnie się zgadzacie ze sobą, czy jest taka burza mózgów i jednak no, jest sporo tej dyskusji, zanim jest ten końcowy efekt?
2: No dyskusji jest sporo, bardzo. Bo jest dużo ludzi, dużo wizji, ale w końcu dochodzimy do jednego zdania i wychodzą te rzeczy.
3: Spróbujmy określić tą muzykę, którą tworzycie, bo tak, ja jeden utwór już nie pamiętam, któryś zacząłem słuchać i od razu na przykład taka Daria ze Śląska mi się trochę skojarzyła z wami.
2: Kasia Sochacka
3: i tak dalej. No są dziewczyny, które coś takiego robią, tylko że później jak to się rozkręca, to pojawiają się jakieś elementy jazzu, dużo elektroniki i chyba w tym kierunku chcecie iść, po prostu szukacie swojej własnej ścieżki.
2: Tak, no teraz jesteśmy właśnie w trakcie tworzenia naszej pierwszej płyty, no i każdy, myślę, mamy teraz taki moment, że jeszcze szukamy, że te wszystkie rzeczy to na razie, tak jak zaczęliśmy żywymi instrumentami, potem dodawaliśmy te elementy elektroniki, potem jazzu i jesteśmy, no przez to, że też nie jesteśmy na razie w żadnej wytwórni, to mamy taką pełną dowolność, że po prostu pozwalamy sobie na wszystko, na eksplorowanie, na szukanie, no i to jest piękne. Ale jakbyśmy siebie określili? Pop alternatywny z elementami elektroniki i jazzu na ten moment.
1: Muzyka bardzo klimatyczna też, ale powiedzcie, bo teraz to są takie czasy, gdzie internet promuje młodych artystów, młodych wokalistów. Wielu się udaje. Ostatnio właśnie słyszałam, jak Doda powiedziała, że gdyby ona tworzyła teraz muzykę, no, mając te lata, te 20 lat mniej, to pewnie by też wypłynęła na bardziej jeszcze. Jak to u was jest? Jak wy się odnajdujecie właśnie w tym świecie internetowym, gdzie no, rzeczywiście te odsłony też mają bardzo duże znaczenie?
2: Myślę, że cały czas się uczymy tego świata internetowego, że na początku nie było to dla nas oczywiste prowadzenie tych social media, ale myślę, że idziemy w dobrym kierunku.
1: Bardzo dużo się uczymy
2: i też szukamy swojego języka, żeby wszystko, co tworzymy, było w zgodzie z nami, żeby nie pójść nagle w TikTokowy język albo instagramowy, ale żeby stworzyć taki swój.
0: Co nie jest do końca jakby proste, jakby teraz z naszych doświadczeń, bo na początku chcieliśmy tworzyć jakby bardzo jakby dobre rzeczy jakościowo, jakby i na to trochę wychodzi, jakby teraz co widzimy, że jak coś jest świetne jakościowo, no to rzadko w ogóle kiedy to jakby się przebija jakby na Instagramie, tam trochę panują jakby inne zasady, więc tutaj jeszcze szukamy nadal sposobu, żeby złączyć jakby tą naszą jakby wizję całą, którą mamy, jakby w tym, i żeby przebić się jakby w tym świecie internetu, TikToka i Instagrama, no ale chyba tak trzeba, no bo bez tego jakby no jest bardzo ciężko.
2: Ale wymyśliliśmy też swój trend na Instagrama i każda piosenka ma taką promującą rolkę właśnie z narratorem, którym jest Kaja Drzewiecka, więc piszemy swój tekst, obraz jest zawsze z teledysku i tak tworzymy historię. Więc zaczęliśmy taki swój trend na Instagramie, rolki promujące piosenki z narratorem i z historią.
3: No dobrze, to ta historia również zatoczyła koło i będziemy powoli się żegnać z wami, chociaż mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy, bo o płycie mówicie, że powstaje, no to będzie fajna okazja, żeby już o całym albumie porozmawiać. Zaczęliśmy od historii singla Hania, no to żeby było sprawiedliwie, ponieważ są bliźniaczki, powstał też utwór Natasza, czyli...
2: Tak, Natasza właśnie miała premierę w środę, 15 lipca. Jest to piosenka, nazwało się tak Amulet na złamane serce. No jest tak, to jest piosenka o miłości do samej siebie, o łzach, które się uleczają i że przez poczucie tego bólu przychodzi uwolnienie. I właśnie też jest do tego teledysk czarno-biały. Zachęcam do zobaczenia na YouTubie, do odsłuchania na Spotify'u i po prostu wejścia w tą historię.
1: No właśnie, bo to jest piękne. Muzyka alternatywna, nie wiem, czy ona jest taką muzyką niszową. Na pewno jest muzyką, bym powiedziała, takich wysokich lotów. I mam nadzieję, że jednak zostaniecie docenieni przez właśnie słuchaczy, bo warto, bo po prostu warto. Robicie naprawdę świetną muzykę.
0: Dziękujemy. Dziękujemy pięknie.
3: No to życzymy tych wysokich lotów. Wam będzie łatwiej, dziewczyny. Wiemy czemu. Dziękujemy za spotkanie. Hania Ptak, Natasza Ptak i Filip Ziarko byli gośćmi naszej audycji.
1: Tak jest, dziewczyny. Rozwijajcie skrzydła.
0: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.
4: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

audycję, ja pamiętam, przez Rumianek, już niedługo na naszej stronie do odsłuchania, bo jeden, właśnie przed chwilą odebrałem jeden taki telefon, czy jeszcze gdzieś będzie można tą audycję posłuchać, bo się ktoś spóźnił. No to pewnie, pewnie będzie można odsłuchać. Niedługo już będzie ona umieszczona na naszej stronie i tam ta audycja też się pojawi w formie dźwiękowej, nie tylko tekstowej. Na zegarze już 19:38. No to książka. Jutro będę miał książkę związaną z Odyseją, bo książka o Homerze. Ale to jutro dopiero. Natomiast dzisiaj dla tych, którzy lubią takie klimaty Gry o Tron czy Rodu Smoka, czyli takie trochę fantasy, trochę średniowiecza, szczegóły za moment powiem. I jeżeli będzie was interesować ta książka, oczywiście ona jest dla was. Wydawnictwo Znak tę książkę nam przekazuje i chciałbym komuś ją oferować. Za moment.

książka dla tych, którzy lubią historię, którzy lubią średniowiecze, którzy lubią sztukę i to wszystko jakoś zostało połączone, chociaż trochę taki, no, szokujący sposób. Postacie przebite strzałami, przypiekane na ruście, wychodzące z brzucha smoka. Co to wszystko znaczy? I przede wszystkim, dlaczego sztuka średniowiecza jest po prostu czasami dziwna. Zofia Załęska, historyczka sztuki, na Instagramie znana jako mendiawistka, zabiera nas w fascynującą podróż, po której spojrzysz inaczej na średniowieczną sztukę. Co według świętej Hildegardy leczy maść z jednorożca? Jakie pojawiły się spin-offy w pieśni o Rolandzie? Na kogo polowano z różnymi dzidami w średniowieczu? Dlaczego lekarz musiał znać znak zodiaku pacjenta i sprawdzić fazę księżyca przed rozpoczęciem badania? Średniowieczna sztuka już nigdy nie będzie dla ciebie nudna, kiedy sięgniesz po tę właśnie książkę. Zofia Załęska jest autorką tej książki. Cudownie dziwna sztuka średniowiecza, wydawnictwa Znak. Jeżeli chcielibyście tę książkę, proszę o telefon 48 360 83 37.

I wszystko jasne w temacie książki. Na Michał powędrowała tym razem książka do naszego słuchacza, który od czasu do czasu właśnie dzwoni i jakąś książkę od nas otrzymuje. Kolejna o Homerze. To już zdradziłem, jutro. Mniej więcej o tej porze będzie po tym, jak rozdam bilety do kina, zaproszenia do kina, bo będzie jutro filmowo plusowo. No to jeżeli będzie jutro filmowo plusowo, to ja tak filmowo trochę się chcę pożegnać z wami. Tę właśnie piosenkę zagram. Kiedyś ona pojawiła się w Batmanie, w którejś części, ale nie pamiętam w której, ale piękna jest. Seal, Kiss from a Rose. Wojtek Sałek, kłaniam się, do usłyszenia, do jutra. Słyszymy się jutro o 16. Dobrego wieczoru z Radiem Plus Radom, a za chwilę pojawi się oczywiście Marek Sierocki, ale to już o 20:00 powie, co będzie grane.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam bardzo serdecznie. Rozpoczynamy w spokojnych polskich klimatach. Przed nami grupa Demono. Znowu zwykły dzień, znów jesteś ze mną, a także Anna mieszka tutaj. Znowu.

0: Zespół Human League utworem Human zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12.

0: miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

To było holenderskie trio Love, a teraz kolejny holenderski zespół dziewczęcy, grupa Babe i The Drunken Sailor. Potem A Ballet Your Love On Me, a także kanadyjski zespół Transsexy, Living On Video.

0: To jest Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki, Swetly, Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
3: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Dzisiejszego wieczoru pora na rock'n'rollowe klimaty. Oto Jive Bunny i wiązanka rock'n'rollowych hitów, czyli That's the Way I Like It, potem The Beatles, She Loves You, a także The Swinging Blue Jeans i Hippie Hippie Shake.

0: Martin Stevens z utworem You Drive Me Crazy zakończył ten mix.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom. Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Ostatni dzisiejszy miks otwiera ABBA utworem The Day Before You Came. Potem Frida, była wokalistka ABBY, I Know There's Something Going On, będzie też Murray Head i The Night in Bangkok.

Marley Head, a przed nami grupa Queen, I Want to Break Free, a także Radio Gaga. Będzie też zespół Visage, Fade to Grey, duet Pet Shop Boys, West End Girls i Patrick Cowley w nagraniu Technology.

Patrick Cowley, mistrz elektronicznych klimatów utworem Technological World, zakończył dzisiejsze spotkanie. Marek Sierocki, kłaniam się nisko, zapraszam już jutro, tuż po godzinie 20:00.

0: Radio Plus Radom. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki gry.